jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej, najbardziej

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony

0: Brutalnie pobili Ukraińców dwóch mężczyzn zatrzymanych we Wrocławiu. Konsul zapewni rodzinie niezbędne wsparcie. Polka ofiarą zamachu w Berlinie. Polscy strażacy pomogą Hiszpanom. Trwa walka z potężnymi pożarami. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Złapani za brutalne pobicie, wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy są podejrzewani o udział w pobiciu obywateli Ukrainy. Do zdarzenia doszło w niedzielę na jednym z osiedli we Wrocławiu. Pobita para trafiła do szpitala.
1: Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 27 i 45 lat podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy. Do jednego z zatrzymań doszło podczas dynamicznych działań, gdy podejrzany próbował opuścić Wrocław i uniknąć odpowiedzialności.
0: Mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Wiadomo, że mężczyźni byli już wielokrotnie notowani. Policja szuka jeszcze trzeciej osoby, która również brała udział w pobiciu Ukraińców. Chcę jasno powiedzieć, w naszym mieście nie ma i nie będzie przyzwolenia na przemoc motywowaną nienawiścią, ksenofobią czy uprzedzeniami narodowościowymi. Każdy człowiek ma prawo czuć się we Wrocławiu bezpiecznie, napisał w apelu w mediach społecznościowych prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Polski konsul zapewni rodzinie niezbędne wsparcie. To 65-letnia Polka okazała się jedyną ofiarą śmiertelną sobotniego zamachu w Berlinie. Napastnik wjechał w tłum furgonetką, a następnie zaatakował ludzi maczetą podczas Parady Równości. Informacje o tożsamości ofiary podczas otwarcia wystawy o powstaniu warszawskim w berlińskim ratuszu przekazał burmistrz Berlina Kai Wegner. Potwierdza to rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór.
2: Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami oraz władzami niemieckimi i zapewni rodzinie niezbędne wsparcie w ramach swojej kompetencji.
0: Według informacji niemieckich mediów w ataku ranna została również córka kobiety. Obrażeń doznało w sumie 29 osób. Zamachowiec, 21-letni Abdul B., zginął w niedzielę podczas policyjnej obławy. Był sympatykiem Państwa Islamskiego. Polscy strażacy ruszą w czwartek do Hiszpanii. Tamtejszym służbom w walce z żywiołem pomogą doświadczeni ratownicy m.in. z Olsztyna i Wielkopolski. Więcej o tym z Poznania Paweł Adamczewski.
3: Moduł GFFF liczy 105 strażaków z całej Polski i specjalizuje się w gaszeniu pożarów terenów leśnych bez użycia ciężkiego sprzętu.
4: Przy wykorzystaniu podręcznego takiego sprzętu, który niosą ze sobą na plecakach, na plecach, przy tym bagażu w cudzysłowie ratowniczym właśnie dotrzeć w trudno dostępne miejsca, by tam przygotować ziemię czy to miejsce, w którym są na front pożaru, tak by ograniczyć po prostu jego rozwój.
3: Powiedział mi rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej Martin Halasz. Wyjazd był planowany od wiosny w ramach tak zwanego prepozycjonowania, czyli przeniesienia służb do regionów zagrożonych pożarami. Strażacy przez miesiąc będą stacjonować w Hiszpanii i stamtąd będą kierowani do akcji gaśniczych.
0: Wylot zaplanowano na 30 lipca.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Zebrali materiał genetyczny niedźwiedzi z całego pogranicza polsko-słowackiego, m.in. sierść, by poznać ich liczbę. W akcję zaangażowali się przyrodnicy z kilkunastu instytucji, w tym parków narodowych w Tatrach.
6: Chcemy poznać nie tylko rozmieszczenie, ale przede wszystkim ich liczebność. Coś, co chyba nie było nigdy robione. Myśmy kiedyś w Tatrach owszem prowadzili wspólne badania genetyczne niedźwiedzi i tylko w Tatrach. Z każdej próbki będzie próba uzyskania genotypu osobnika, który tą próbkę zostawił, bo są to próbki włosów lub sierści.
0: Mówi Tomasz Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ostatnie badania genetyczne niedźwiedzi prowadzone były w 2024, ale tylko w Tatrach. Wtedy doliczono się 64 zwierząt.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: A my już od rana liczymy czas. 4 minuty po godzinie 6. Dzień dobry.
8: Witajcie, zapraszamy was do godziny 9. Kasia Kozimor,
7: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
8: Teraz Tina Turner, za chwilę kartka z kalendarza.

0: Rasputin i Bonnie M na antenie Radia Plus. Dzisiaj 28 dzień lipca.
1: Sprawdźmy, kto dzisiaj świętuje, czyli obchodzi swoje imieniny.
0: Są to Ada, Alfons, Antoni, Celsjusz, Macieja, Melchior, Nazariusz, Samson, Świętomir, Tymon, Tymona, Urban i Wiktor.
1: Długa lista dzisiejszych solenizantów, ponieważ zabrakło nam jubilatów.
0: Ale nie, ja tam jakiś znalazłem. Afroman. Jest taki, co śpiewał Because I Got High. Because I Got High.
1: No, dobrze ci idzie.
0: A tuż po mistrzostwach, no, wypada wspomnieć, urodziny obchodzi Harry Kane.
1: O, to taki piłkarz.
0: Angielski zresztą.
1: Dobrze, domyślam się. 12,5 minuty po 6, czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie Królestwa. Chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości. I wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha.
3: Dzisiaj w Ewangelii spotykamy się z wyjaśnieniem przypowieści o chwaście. Ta Ewangelia skłoniła mnie do takiej refleksji, mianowicie, że przez grzech stajemy się siewcami chwastu. Mój grzech, moje grzeszne przyzwyczajenie, czasami mój nałóg albo cecha, nad którą nie chcę pracować, nie mam ochoty się z nią zmierzyć, może zasiewać chwast. Mój grzech zasiewa chwast. Skupmy się dzisiaj na tym grzechu, który rozsiewa zło wokół mnie i postarajmy się ten chwast spalić. Pochodźmy z tym i zobaczmy, w jaki sposób ja rozsiewam chwast. W jaki sposób ten mój grzech, którego często nie pragnę, ale dokonuję, staje się miejscem rozsiewania chwastu.

0: Lady Punk, mniej niż zero na antenie Radia Plus, 25 minut po godzinie 6. Wybieramy się do Włoch, tam w góry i patrzymy amfiteatr. Myślimy sobie, och, to arcydzieło takie.
1: No, amfiteatr mi się tak z Grecją kojarzy, chociaż no, z Rzymem też, no, co?
0: No i się potem okazuje, że ten amfiteatr jest wybudowany przez pewnego Włocha, który tak 20 lat budował i potem, że tak powiem, fałszywie odkrył nagle w lesie, że jest amfiteatr. Ale w ogóle bardzo dziwna historia. Pan się nazywa Rose Franca. Mhm. No tak się Franca nazywa, to od razu wiadomo. Nie, no żartuję oczywiście. W każdym razie zbudował fałszywy amfiteatr, przez 20 lat oszukiwał miasto i turystów, że odtąd prawdziwy. Potem się ktoś dopatrzył.
1: A co to fałszywy? Nie zbudował, czy co?
0: No nie, no myśleli, że odkryli artefakty. Aha. A to nie fakty. Były takie, że on to sam wybudował.
1: Rozumiem.
0: Nie, że to nowożytna myśl jest, a nie starożytna.
1: Dobrze.
0: I pieniądze brał i oszukiwał turystów. I oni sobie zdjęcie robili, myśleli, że to tam już kiedyś jakiś Rzymianin ze swoimi ludźmi wybudował, a to się okazało, że niekoniecznie.
1: I domyślam się, że jak ktoś przyjechał, jakiś artysta, ale w końcu to jeszcze fałszował. Jak fałszywy, no, to fałszował.
0: No tak, ale co może człowiekowi strzelić do głowy, żeby takie rzeczy robić w lesie?
1: No, wiesz, no. Ludzie mają różne pomysły, żeby tam przytulić kawałek grosza.
0: No tak. Ale tym razem skazano go na więzienie, więc chyba była jakaś bardzo poważna i gruba sprawa. 26,5 minuty po 6 poranny program Radia Plus, która rano wstaje. Rons już teraz dla nas, Be My Baby.
1: Ja kiedyś byłem w takim parku rozrywki, znaczy obok takich dużo parków było i był zamek.
0: A
1: i
0: miniatura pewnie jakaś.
1: Nie, duży zamek, taki ładny. Myślałem, że to zamek jest. I okazało się, że to zbudowany ze środków unijnych właśnie teraz, żeby stał taki zamek.
0: No żeby ludzie nowy sobie zdjęcie mogli zrobić.
1: A tam smok wyskoczył z niego nawet.
0: Co ty powiesz? Gdzie ty łazisz?

0: Szczegóły za chwilę, ale już zdradzę teraz, że słońca coraz więcej, temperatury coraz wyższe, kropelki i deszczu nie będzie raczej.
1: I żeby tak nie wiało jak wczoraj.
0: Wiało?
1: Trochę rzucało tymi, no jeszcze tak. Nie liśćmi, ale gałęziami trochę tak. Dobrze, czas na wiadomości w Radiu Plus.

0: Jest 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwa walka z potężnymi pożarami na zachodzie Europy. Najtrudniejsza sytuacja jest w Hiszpanii i we Francji. Pod Marsylią zginął strażak, który walczył z pożarem lasu. Z kolei na północy Portugalii rannych zostało 3 strażaków. We Francji i Hiszpanii w sumie ponad 400 tysięcy osób objęto nakazem ewakuacji lub zostało zmuszonych do pozostania w domach. Polska nie wysuwała, nie wysuwa i nie zamierza wysuwać roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy, informuje polskie MSZ. To odpowiedź na słowa Władimira Putina w sprawie rzekomego planu podziału terytorialnego Ukrainy. Resort oświadczył, że sugestie Moskwy stanowią prymitywną próbę dezinformacji. Za nami wszystkie mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Zagłębie Lubin wygrało wczoraj u siebie z Piastem Gliwice 2-0.
1: To cieszy, że taki początek jest zanotowany, ale wiadomo, że ważniejszy jest koniec. A do końca jeszcze daleka droga, no ale mamy te 3 punkty i to cieszy.
0: Mówił po meczu trener Zagłębia Leszek Ojrzyński. W następnej kolejce zespół z Lubina zagra na wyjeździe z Legią, a Piast u siebie podejmie Wisłę Kraków.
2: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przypomina, że do 31 sierpnia można składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach modułu pierwszego programu Aktywny Samorząd, mówi Dariusz Majorek, szef Gdańskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Bardzo ważną formą wsparcia jest także dofinansowanie do pobytu dziecka w formach przedszkolnych dla rodziców z niepełnosprawnością, co ma ułatwić aktywność zawodową tymże rodzicom.
2: Program Aktywny Samorząd działa w Polsce od 2012 roku i jest finansowany centralnie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, choć obsługują go lokalne ośrodki pomocy społecznej. Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 10 osobom, którym zarzuca się wyłudzenie blisko 33 milionów złotych środków publicznych, wypranie 39,5 miliona złotych oraz oszustwa na VAT. Śledztwo zostało wszczęte w 2016 roku po zawiadomieniu złożonego Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Śledczy badali dofinansowanie przyznane w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pod nazwą Nowe Inwestycje o Wysokim Potencjale Innowacyjnym. Początek dnia w regionie ze słońcem na niebie, później mogą pojawić się lekkie opady deszczu, ale słońce zostanie z nami do końca dnia. Temperatura ma osiągnąć 21 stopni, a aktualnie mamy stopni 14. Ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: A skoro ładna pogoda, to za chwilę idziemy do lasu. Uprzedzam Kasię z pytaniem, o czym myślę. O lesie.
6: Dobrze, fantastycznie. O tym za chwilę. Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: Ale wcześniej zagramy Belinda Carlisle, Silky in the Sand.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Minister klimatu zainaugurowała działalność lasu społecznego. Co to takiego? To zwykły las, ale mający funkcje rekreacyjne, edukacyjne i zdrowotne. I to zaraz obok miasta. Czyli jak się zrobi pogoda, to społeczeństwo będzie z lasu korzystać i straci on bardzo fajną funkcję wyciszającą. W przeciwieństwie do lasu dzikiego, w którym można spotkać w lesie dzika. No i wtedy las nie jest społeczny, bo na drzewo każdy zmyka. Ale ja najbardziej chciałbym się dowiedzieć, jaka w lesie społecznym jest społeczność kleszczy. Bo to wyjątkowo społeczne zwierzę. Jak się w tuli, to nie puści. Zresztą i komary są społeczne, można powiedzieć, moja krew.
2: Reklama.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
2: Po reklamie.

0: To Edyta Górniak oczywiście w Radio Plus One and One.
1: A to jeszcze jednego doprosimy. Jeszcze jeden One, czyli Artur Boczarski opowie nam o tym, co wydarzyło się tego dnia w historii.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 28 lipca 1914 roku Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii i tę datę uważa się za początek I wojny światowej. Tego dnia w roku 1998 w Warszawie zmarł Zbigniew Herbert, wybitny poeta i pisarz, autor m.in. cyklu Pan Cogito. A Karol Wojtyła w roku 1948, właśnie 28 lipca, przybył do swej pierwszej parafii w Niegowici. 5 grudnia 1965 roku papież Paweł VI beatyfikował skromnego pustelnika znanego u nas jako Charbel. Powiedział wówczas: eremita z gór Libanu to pierwszy wyznawca pochodzący ze wschodu, którego umieszczamy wśród błogosławionych według reguł obowiązujących w Kościele katolickim, symbol jedności wschodu i zachodu. Charbel przyszedł na świat jako Józef Maclouf 8 maja 1828 roku w rodzinie bardzo ubogich libańskich wieśniaków. W roku 1859 został maronickim księdzem, a 16 lat później rozpoczął życie pustelnika. Już wtedy był uważany za świętego przez tych, którym pomagał modlitwą. Zmarł w Wigilię Bożego Narodzenia w roku 1898. Dziś jednoczy wokół swojego grobu chrześcijan i muzułmanów, a miejsce spoczynku Charbela w Anaja w górach Libanu jest dziś celem wielu pielgrzymek.

0: Nie licha filiżanka, co?
1: Poczekaj,
0: na naszym profilu facebookowym.
1: Niech rzucę okiem i wzrokiem.
0: A niech będzie filiżance, w kubku byłaby za duża. A proszę, proszę, jaka filiżana.
1: A powiem ci, że widziałam taką, plądrując Dolny Śląsk. Szliśmy do jednego z takich miejsc, gdzie wytwarzane są takie filiżanki, bo trwa produkcja specjalnej filiżanki dla Radia Plus.
0: Aha,
1: ja już ją widziałam, nawet mam zdjęcie, ale nie mogę na razie niczego ujawniać. Tajemnica handlowa.
0: A wy zajrzyjcie na nasz...
1: I takie filiżany też tam były.
0: Na nasz profil facebookowy, taka filiżana właśnie i pytanie, czy lubicie zrobić sobie tak dużo herbaty albo kawy i po prostu... Przepraszam za słowo, mogę o poranku? No. Żłopać i żłopać.
1: Można. No to napiszcie nam o tym koniecznie, a za chwilę na naszej antenie w Radiu Plus najnowsze wiadomości.

0: Ośmiolatek topił się w łódzkim akwaparku. Lekarze walczą o jego życie. Jest odpowiedź Zbigniewa Ziobry. Chodzi o wniosek o ekstradycję. Jeszcze kilka dni drogi. Na Jasną Górę zmierza góralska pielgrzymka. Jest siódma, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lekarze walczą o życie ośmiolatka, który topił się w łódzkim akwaparku. Ratowników zaalarmował jeden z kąpiących się mężczyzn.
1: Pogotowie ratunkowe przywiozło do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki 8-letniego utopionego chłopca. Pacjent został przyjęty do kliniki intensywnej terapii i jest w stanie skrajnie ciężkim.
0: Mówi Adam Czerwiński z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Akwapark zabezpieczył nagrania z monitoringu. Sprawą zajęła się policja.
2: Obecnie policjanci prowadzą czynności w celu ustalenia okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź Polesie.
0: Informuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Chłopiec był uczestnikiem wakacyjnego kursu pływania. Organizatorem jest zewnętrzna firma i to pod opieką jej pracowników znajdowała się grupa dzieci. Zbigniew Ziobro odpowiada na wniosek o ekstradycję. Jestem gotów na rzetelną, uczciwą i bezstronną weryfikację zarówno zarzutów kierowanych wobec mnie, jak i całego politycznego kontekstu tego postępowania, napisał były minister sprawiedliwości. Ostateczną decyzję w sprawie ekstradycji podejmie szef amerykańskiej dyplomacji. Co musi się wydarzyć, by Ziobro trafił do Polski? O tym nasz reporter Michał Rawa.
3: Cała procedura jest prowadzona drogą dyplomatyczną. Wniosek podpisał minister sprawiedliwości. Teraz pocztą trafi do polskiej ambasady w Waszyngtonie, a potem na biurko sekretarza stanu USA. Marco Rubio. Następnie będzie analizował go amerykański Departament Sprawiedliwości.
4: A kiedy ta analiza przebiegnie pozytywnie dla polskiej prokuratury, wówczas wniosek ten zostanie przekazany do Sądu Federalnego.
3: Mówi Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej, która dodaje, że polską prokuraturę reprezentować przed sądem musi jeden z amerykańskich śledczych. Jeśli wniosek pozytywnie przejdzie weryfikację, to wróci do sekretarza stanu USA, który podejmie ostateczną decyzję. Prokuratura podkreśla, że to wszystko może trwać kilka lub nawet kilkanaście miesięcy.
0: Zbigniew Ziobro wyjechał do USA z Węgier, gdzie przed zmianą władzy był chroniony politycznym azylem. Śledczy chcą, by były minister odpowiedział m.in. za wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ceny paliw znów pod lupą. Donald Tusk zapowiada możliwy ruch rządu. Premier poinformował, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na dwa ostatnie tygodnie wakacji, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną.
5: Rozmawiałem z ministrem finansów. Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny.
0: Na światowych rynkach ropa wyraźnie tanieje, ale to nie przekłada się na razie na ceny w Polsce.
6: Czy obecna cena paliw wpływa na to, jak często państwo korzystacie z samochodu?
7: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
8: Oczywiście, że wpływa.
6: Czy mniej pan teraz podróżuje po tych podwyżkach?
8: Tak, dużo mniej.
0: Zdaniem ekspertów ceny paliw mogą wzrosnąć do około 8 zł za litrę.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Przed nimi jeszcze kilka dni drogi. W stronę Jasnej Góry zmierza 45. pierwsza góralska pielgrzymka. W tym roku górale idą pod hasłem Po owocach ich poznacie.
10: Po pierwsze, można odkryć, przynajmniej dla mnie, górala, swoje korzenie, pochodzenie i tożsamość. Mam z tyłu głowy wejście na samą Jasną Górę, kiedy można się pokazać paradnie w swoim stroju góralskim. Także jest wiele atutów, które zachęcają do tego, aby iść właśnie nie z inną, tylko z pielgrzymką góralską.
0: Mówił Karmelita Bose, ojciec Mariusz Wójtowicz. Na Jasną Górę górale dotrą 31 lipca.

0: W regionie przeważnie słonecznie, choć przed południem synoptycy przewidują lekkie opady. Na termometrze mamy 15 stopni, a temperatura wzrośnie dziś do maksymalnie 21. Ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali, umiarkowany i silny wiatr wieje z zachodu, a biometr jest niekorzystny.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: I już 5 minut po godzinie 7, to znaczy, że pierwsza godzina poranka z Radiem Plus za nami. A jeżeli ktoś do nas teraz dołączył, no to witamy, zapraszamy.
3: Witajcie, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Za chwilę Venus, teraz Eric Carmen i Hungry Eyes.

0: She's got it, ona to ma 12,5 minuty po godzinie 7, poranny program Radia Plus.
1: No właśnie, my w takim pośpiechu, tutaj jakaś duża kawa, niektórzy takie szybkie espresso wypijają, w biegu, wszystko w marszu, a nasz organizm cierpi, dlatego badacze, teraz znajdę skąd oni są, ale generalnie badacze mówią, żeby jeść powoli.
0: I no tutaj ja zaskoczy... tego nie umiem niestety.
1: Tak,
0: jak mi coś smakuje, to po prostu 2 minuty nałykam się powietrza, zamiast ogrzeć.
1: A badacze mówią, zaskoczę wszystkich, że to nawet 20 do 30 minut powinien trwać posiłek. No bo to jest tak, że jak szybko jemy, to już pomijam to, że słabo przeżuwamy i to w ogóle się gorzej trawi.
0: No po prostu połykamy, no.
1: Ale jak szybko jemy, to nasz mózg nie zdąży zareagować.
0: I że już stop,
1: on już jest najedzony, syty, to ta informacja, zanim ona trafi z powrotem, to my już zdążymy cały talerz zjeść.
0: Nawet kiedyś chyba jakiś przepis słyszałem, ile razy mam jeden gryz kąsać, porzuć.
1: A jak jest dobre, to jest fajnie tak sobie rzuć.
0: Ale to tak trochę, nie wiem, mi jak smakuje, to muszę pochłonąć.
1: Ale masz rację, też jak jestem głodny, właśnie jestem głodny, hungry eyes przed chwilą jeszcze mi zbudziła apetyt dodatkowo, to się szybko je, to się tak nie da. No.
0: Dla psów i kotów jest taka mata spowalniająca jedzenie, dla ludzi jeszcze nic nie wymyślili.
1: A daj spokój,
0: chyba
1: jest taki też...
0: pałeczki do ryżu.
1: Taka kulka, czy takie urządzenie się trzeba dobrać do tych smakołyków dla psów. Ja nie wiem, żebym zwariował, jakbym miał coś takiego z nerwów.
0: Rozszarpał.
1: No.
0: No dobrze, jedzmy powoli.
1: I uwaga.
0: W ogóle się nie śpieszmy, bo po co? Robota, nie zając i tak dalej.
1: Tak jest, taką tabelkę mam. Pośpiech, telefon, telewizor, stres, hałas, nieregularne pobory posiłków. To wszystko wyrzucamy do kosza.
0: Jak najbardziej tak. 14,5 minuty po godzinie 7, poranny program Radia Plus, która
1: idę na śniadanko, będę za 20 minut.
0: O nie.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
3: Po reklamie.

0: Manam, kocham cię, kochanie moje, na antenie Radia Plus. Wspominamy Korę, która odeszła od nas 28 lipca 2018 roku.
1: To już 8 lat, odeszła zdecydowanie za szybko. Mnóstwo wspaniałych utworów, piosenek i całej swojej osobowości mogła nam zostawić. Także dzisiaj kilka ciepłych słów o niej właśnie Manam na antenie Radia Plus.
0: Jeszcze niejednokrotnie Korę dzisiaj usłyszymy na naszej antenie. A teraz czas na najnowsze wiadomości i prognozę pogody 28 minut po 7.

0: Jest w 7:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zabił swoją żonę i 6 dzieci, po czym odebrał sobie życie. Na początek strzelanina w USA w stanie Michigan. Do tragedii doszło w miejscowości Grand Haven. Mężczyzna po zamordowaniu członków swojej rodziny podpalił dom. Służby ustalają okoliczności i motyw zbrodni. Rosja pod zmasowanym atakiem dronów. Prawie 400 bezzałogowców leciało tej nocy w stronę Moskwy i obwodu moskiewskiego, poinformował mer rosyjskiej stolicy. Jak twierdzi, większość została zestrzelona w odległości kilkudziesięciu kilometrów przed stolicą, a około 80 pod samą Moskwą. Zamknięte zostały największe rosyjskie lotniska. Wciąż duże jest ryzyko ponownego ataku. Polskie wybrzeże przyciąga coraz więcej turystów z Czech. Ten sezon ma być pod tym względem rekordowy. Jak informuje Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej, Polska staje się dla Czechów drugą Chorwacją. O rosnącej popularności Bałtyku decydują m.in. niższe ceny niż w Chorwacji i dobra infrastruktura drogowa.
1: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza na swoje stanowisko profilaktyczno-edukacyjne na Jarmarku Świętego Dominika, gdzie na odwiedzających czekają lekarze specjaliści oraz okazję do zrobienia podstawowych badań. Eksperci powiedzą tam o programach profilaktycznych i różnych aspektach dbania o zdrowie.
2: Jesteśmy na naszym stanowisku profilaktycznym po raz piąty na Jarmarku Dominikańskim. Nasze stanowisko, jak co roku, cieszy się bardzo ogromną popularnością. Przychodzą do nas powtarzające się osoby rok w rok. Pytają o to, czy zmieniły się jakieś programy profilaktyczne, czy są nowe, czy jest dostępność do nich.
1: Mówi Agnieszka Kowicka z Pomorskiego Oddziału NFZ. Ze stoiska można korzystać przez cały czas trwania jarmarku do 16 sierpnia. W poniedziałek prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim oraz przewodnicząca Rady Miasta Aleksandra Gosk podpisały list do prezydenta, premiera i parlamentarzystów w sprawie rezolucji, którą przyjęli sopotcy rajcy. Pisma zostaną przesłane do polityków. Rezolucję w sprawie przeciwdziałania narastającym nastrojom antyukraińskim Sopocka Rada Miasta przyjęła w miniony czwartek. W liście podkreślono, że w ostatnich miesiącach w Warszawie, Wrocławiu i Bielsko-Białej doszło do pobić i ataków na ukraińskie dzieci i młodzież, motywowanych wyłącznie narodowością ofiar. Na całym Pomorzu wciąż słonecznie, z niewielką ilością chmur na niebie. Aktualnie na termometrach mamy 15 stopni, ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali, a umiarkowany i silny wiatr wieje z zachodu.
3: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Przypominamy, że idziemy szlakami podziemnych tuneli, tajemniczych tuneli na Dolnym Śląsku. W ciągu dnia słuchajcie naszej zabawy, a my też mamy pytanie przed śniadaniem, przed ósmą.
5: Tak, tak, i na pewno je zadamy, więc proszę być z nami. Teraz Fleetwood Mac, Little Lies, za chwilę Scott McKenzie, San Francisco. Be sure to wear some flowers in your head.
4: Pięknie.
5: In your hair chyba, tak? Nie pamiętam. No dobrze, to co? Z kwiatami we włosach lecimy w stronę słońca.

0: wziął i polas. Nie wiadomo skąd się wziął, tak
1: jestem,
0: naprawdę.
1: Jestem, wróciłem przecież z tym
0: nie
1: śniadaniem.
0: Nie, to tobie mówię, no. O waranie nad jeziorem.
1: Waranie.
0: Nad jeziorem Degarda.
1: No, a, Garda.
0: Nad Gardą.
1: No.
0: Otóż w tej prowincji pojawił się waran i on chodzi, łazi na sobie. Mhm. Tylko nie mogą go złapać i wiedzą, że jest, ale nie widzieli.
1: A komu to przeszkadza?
0: Chodzi o to, że jak ugryzie taki waran, to nie jest mała jaszczurka. To już jest porządne gadzisko. No to jak ugryzie, no to mogą być problemy. W związku z tym zakazali ludziom wychodzić z domów, a to przecież upał jest gorąco. Wokół mnóstwo kampingów, bardzo popularna.
1: Co tam zakazali? Ja byłem nad jeziorem Garda. No. To cudowne jezioro. Bardzo duża przestrzeń. Ludzie teraz pojechali na wakacje. Jak to zakazali wychodzić?
0: No po prostu.
1: Przez tego warana?
0: Tak, waran krokodylowy, inaczej papułaski. Według informacji zebranych przez lokalne władze może osiągać wagę do 20 kg. No to taka chodząca walizka, no. Mhm. No tylko trochę większa.
1: No tak, no.
0: Trzeba uważać. A właśnie, zwierzę ma gruczoły wydzielające toksyny i w tym jest chyba problem. Że taka toksyna
1: ciekawe, czy jest pokojowo nastawione,
0: no właśnie, ja
1: czy
0: nie sądzę,
1: chce
0: żeby się
1: na
0: turystę połasił. On po prostu jest w stresie trochę chyba, bo się znalazł w jakimś dziwnym.
1: Ale właśnie
0: miejscu.
1: O to chodzi, że jak zwierzę w stresie, to może zaatakować. To jest ten paradoks niestety.
0: Od czego mają karabinierów? Niech złapią, odłowią i tyle. No.
1: Ja cały czas nie wiem,
0: i
1: czy
0: wyślą z powrotem.
1: Karabinier ma ten karabin, czy nie? A lepiej niech nie używa. Może niech odłowią lepiej.
0: No dobrze, za chwilę Eurythmics i Halina Frąckowiak. Ja nie wiem, dlaczego w lecie takie dziwne rzeczy musimy opowiadać. A to papuga gdzieś uciekła, a to wara, a to krokodyl.
1: Ale ja teraz
0: tak
1: znalazłem
0: dalej,
1: mnóstwo
0: tak
1: informacji, które mają alarmujące tytuły. No. Wielki smog na wolności na przykład.
0: O.
1: No to już waranie.
0: Chyba przesadzili. Strach ma wielkie oczy. Eurythmics za chwilę, Sweet Dreams, będzie Halina Frąckowiak, a my zadamy pytanie przed śniadaniem, przed godziną 8 w radiu.
2: Reklama. Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Ari Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 30 lipca w Ari Park Malbork. Half Price. Great Brands.
3: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
4: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.

0: To Radio Plus, za 6 minut będzie godzina 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Przepraszamy, bardzo są wakacje, jesteśmy z Kasią leniwi trochę i nawet nie chciało nam się dokładnie policzyć, czy to dzisiaj pół metek, czy jak, ale jesteśmy gdzieś tak w połowie wakacji.
0: Jakoś tak będzie.
2: 28 lipca w kalendarzu, więc napiszcie nam, czy jesteście po i jak było, czy przed i
0: jak będzie. Czyli jakie macie plany?
2: 691-141-141 do zdobycia. Wspaniały plażowy i nie tylko ręcznik Radia Plus.
0: Tak jest, polecamy, naprawdę warto taki mieć, przyda się na pewno, nawet jeżeli jesteście już po wakacjach, bo przecież i na basen można powieść i na trening. Za chwilę na naszej antenie.
2: Zbiornik wodny zawsze się jakiś znajdzie.
0: Otóż to, a i upały idą takie już do kąpieli jak najbardziej. Za 5 minut 8, teraz Demis Russo z Goodbye My Love Goodbye, a na SMS-y czekamy pod numerem 691-141-141. O, w takiej Grecji taki ręcznik. O, można zadać szyku.
2: Na SMS-y czekamy.

0: Biała, czarna na rozruch, pisze Dawid a propos tego kubła, który na naszym profilu facebookowym, tej filiżany wielkiej, z której pani coś popija. Basia napisała: rano tylko kawa w filiżance 500 ml, to taka specjalna na pobudkę. A po pracy już termos z herbatą 1,5 litra.
1: Anita, nasz kubek przedstawiła na zdjęciu. Bardzo się cieszymy.
0: Cieszymy się. A wracając do Barbary, to chyba nie było jakieś bardzo brzydkie słowo, bo też napisała zdecydowanie żłopie.
1: Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.

0: Dziś mają pożegnać się z partią. Zbiera się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Nie żyje 61-latek. Tragiczny finał pokazów kaskaderskich w Radzyniu Podlaskim. Rekrutacja trwa. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Blisko 40 parlamentarzystów pożegna się z partią. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma dziś zatwierdzić wykluczenie posłów, którzy nie podpisali specjalnego oświadczenia i zdecydowali się na pozostanie w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, które zostało powołane przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Od kilku dni politycy PiS-u wzajemnie obrzucają się oskarżeniami, a partia przechodzi najpotężniejszy kryzys od lat. Odbija się to w sondażach, bo z najnowszego badania Polster dla Superekspresu wynika, że ewentualne ugrupowanie byłego premiera może liczyć na niecałe 5% głosów.
1: Według sondażu największe straty po ewentualnym powstaniu partii Morawieckiego poniosłoby PiS, którego poparcie spadłoby o kilka punktów procentowych, z czego wyraźnie cieszy się chyba premier Donald Tusk.
2: Ja nie będę płakał po PiSie. Dowiedziałem się od niektórych, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim. To tego się naprawdę nie spodziewałem.
1: Politolog Mateusz Zaremba wskazuje z kolei, że nowy klub parlamentarny mógłby liczyć 40 posłów, więc teoretycznie mógłby się domagać nawet stanowiska wicemarszałka Sejmu.
3: Zmieniają gradację klubów, bo wychodzi na pierwszą pozycję koalicja, na drugim jest PiS i na trzecim są oni.
1: Po rozłamie klub PiS będzie liczył 149 posłów.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Tragiczny finał pokazów kaskaderskich w Radzeniu Podlaskim. W trakcie jednej z ewolucji auto miało przejechać na dwóch kołach nad innym uczestnikiem pokazu. Kierowca stracił jednak nad nim panowanie i przejechał po 61-latku. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
4: W toku śledztwa będziemy zmierzali do ustalenia, czy przeprowadzony pokaz kaskaderski odbywał się zgodnie z regułami tej sztuki, a jeżeli nie, to jakie reguły te ostrożności zostały naruszone i czy ktoś ponosi za to odpowiedzialność. Na chwilę obecną nie przedstawiono nikomu zarzutów.
0: Obaj mężczyźni to obywatele Czech. Od wielu lat zawodowo zajmowali się tego rodzaju pokazami. Most w Głuchołazach znów łączy miasto po powodzi. Przeprawa przywróciła też ciągłość drogi krajowej numer 40. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreśla, że przy projektowaniu mostu wyciągnięto wnioski z powodzi.
5: To ma być most odporny na ekstremalne kataklizmy. To ma być most odporny na największą nawet powódź. Mam nadzieję, że ona się tutaj nie przytrafi.
0: W Głuchołazach nadal widać ślady powodzi. Premier zapowiedział, że do miasta wciąż będzie płynąć wsparcie. Rząd przeznaczył na odbudowę i pomoc dla mieszkańców ponad 360 milionów złotych.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Na Podkarpaciu brakuje 340 chętnych. Rekrutacja trwa od początku lipca.
7: Ten cały proces spotkania z rekruterem, zapisu na wdrożenie, podpisania umowy o wolontariat odbywa się online, a warsztat wdrożeniowy można przejść w dowolnej lokalizacji na terenie województwa.
0: Powiedział nam Michał Obacz, wolontariusz Szlachetnej Paczki w Rzeszowie. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu ponad 13 tysięcy wolontariuszy pomoc dotarła do niemal 20 tysięcy rodzin w całym kraju.

0: nad prawie całym regionem słonecznie, ale synoptycy przewidują lekkie opady około 10. Termometr wskazuje 16 stopni, a temperatura wzrośnie jeszcze o 5 kresek. Wieje umiarkowany i silny wiatr z zachodu, a biometr jest niekorzystny.
1: To już Umberto i to Tabi. Ciao Siciliano, ciao!
2: Ciao, ciao! Dzień dobry, witamy. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Zapraszamy do 9 w Radiu Plus. 5,5 minuty po 8. Za chwilę rozstrzygnięcie pytania przed śniadaniem.
3: Kto rano wstaje?

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Małgorzata się zabezpieczyła, bo jak zapytaliśmy, czy przed wakacjami, czy po, napisała i przed, i po. No właśnie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Co to za rozpusta? Już były jedne, teraz będą następne.
1: No po to było, no tak. Że z wnuczkami, tak? Na działce.
3: Tak, byliśmy z mężem z wnuczkami na działce, a teraz jesteśmy trochę w domu.
1: Bardzo tam narozrabiały?
3: Nie, to są dwa aniołki, bo to są bliźniaczki.
1: No to
3: i one są takie bardzo grzeczne. Powiedziały, że na przyszły rok tygodnie chcą tam być.
2: O, proszę, czyli by się podobało.
3: Tak, a jedna to nawet by chciała tam zamieszkać.
1: No, pewnie. A przed to znaczy, co będzie jeszcze w planach?
3: Wyjeżdżamy w takim trzecim tygodniu sierpnia. Mhm. W góry do Zakopanego. Mhm. Mąż trochę będzie chodził, ja tam tylko trochę malutko na wiktorówki sobie podejdę, a po południu na baseny termalne właśnie się wybieramy. Zawsze jak jesteśmy tam, to musimy się wymoczyć.
2: Pewnie, że tak. Jak jest okazja, jest taka możliwość jak najbardziej.
1: No i ten nasz ręcznik się przyda. No i
3: no,
1: fantastycznie.
3: Przyda się właśnie, no. Przyda. Super.
2: No to super. To pakujemy, wysyłamy i fajnego wyjazdu życzymy.
3: Dziękuję, pozdrawiam.
2: Dziękujemy. Do usłyszenia.
1: I nawet jak już ten ręcznik dotrze, to później tak nam napisz, już tak na luzie, jak było. O.
3: Dobrze, dobrze, napiszę.
2: Będzie nam miło. 14 minut po 8.
4: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Arii Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 30 lipca w Arii Park Malbork. Half Price. Great Brands.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: W ten wtorek cała Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza, bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz jeszcze taniej. Po pierwsze, na wszystkie produkty, które już są w promocji, w folderze lub w sklepie, otrzymasz rabat na paragonie. Po drugie, na produkty, które nie są w promocji, przy zakupie dwóch takich samych produktów, otrzymasz zwrot 10% wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go 1 sierpnia przy zakupach o wartości minimum 1 zł wyższej od wartości vouchera. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia, na biedronka.pl. W ten wtorek cała Biedronka w promocji.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super

0: Wyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.
1: Czym pachnie dobry poranek?
2: Świeżo zaparzoną kawą Woseba.
1: Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Po reklamie.

0: Byłaś, widziałaś?
1: Co, gdzie?
0: Na tej Odysei.
1: No nie, a słyszałem, że to dzisiaj...
0: Nie wybierasz
1: się? Że to jakiś hot dog opakowany w filet mignon? Znaczy się, że strawa kiepska, tak naprawdę.
0: A to akurat cytat mojego dobrego kolegi, który tak? w jednej z gazet właśnie tak napisał. W każdym razie, jeśli chodzi o... Pani jedna słusznie napisała, że to połączenie pompatyczności z powierzchownością.
1: Aha.
0: A ta pani, to nie byle jaka pani, Emily Wilson, ona kilka lat temu przetłumaczyła Odyseję, znaczy własne tłumaczenie zaproponowała na angielski i ze zdumieniem dowiedziała się, że reżyser Christopher Nolan właśnie z jej tłumaczenia skorzystał, kręcąc tę wielką epopeję, przenosząc na ekran, na świat filmu. I jak ona liczyła, że może tam 1000 egzemplarzy sprzeda się tej tłumaczenia, to się okazało, że jak reżyser sięgnął po jej właśnie wersję,
1: to poszło.
0: Milion już teraz sprzedała tych Odysej, że
1: no
0: tak
1: powinna
0: powiem.
1: Z nim trzymać jednak sztamę.
0: Fajnie, że ludzie czytają, ale ona sama powiedziała, że film jej się niezbyt
1: nie
0: podobał.
1: Bardzo.
0: Że na przykład nie było kilku wątków, które sprawiają, że ta epopeja jest tak wielka.
1: Ale pewnie ogląda się wzrokowo dobrze.
0: Wzrokowo tak, no. Chociaż tu też wczoraj czytałem jakieś zarzuty.
1: Nie.
0: Generalnie jak się wstaje na 6 do radia, to oglądanie 3-godzinnego filmu... Ale to było w środeczku, króciutko tak się oko na chwilę przymknęło.
1: No dobrze.
0: Bywały takie filmy, które przespałem w połowie.
1: Słuchaj.
0: Obejrzałem.
1: No, powiem tak, są takie filmy, które po prostu trzeba obejrzeć prędzej czy później, nie ma się może co śpieszyć, ale na pewno na liście filmów do obejrzenia u mnie będzie.
0: Polecamy, bo to głośny film. Zobaczymy, jak się to na Oscary przełoży, ale to jeszcze kilka miesięcy ładnych zostało. Gramy dalej, Cyndi Lauper w Radio Plus.
1: Girls just wanna have fun.

0: Filiżanka tak wielka, że można się w niej wykąpać.
1: Prawie, tak? Że? No. Na pewno jakby się człowiek zalał czymś takim, to wszystko do zmiany. Dobrze, dzisiaj na naszym profilu facebookowym z czego pijemy? Ja tylko herbatę i to, o, Piotr napisał, że z tureckiego samowaru, ale jaki ładny.
0: O, proszę.
1: Masz tam podgląd?
0: No widzę.
1: No.
0: No.
1: Katarzyna napisała zdecydowanie herbata z kubka, kawka z filiżanki, również filiżanka Radia Plus. I to dużo tych filiżanek w ciągu dnia.
0: No to ja przypomnę, że my to produkujemy takie teraz fantastyczne, że dopiero na jesień wam pokażemy, bo ja widziałam, cykl produkcyjny jest bardzo długi. Mhm. I to ceramika Bolesławiec, to mogę już chyba powiedzieć teraz.
1: Czekamy.
0: Coś wyjątkowego dla was, kubki takie piękne.
1: Czekamy, niedługo się u nas pojawią, a na razie w 8:30 we wtorek czas na wiadomości w Radio Plus.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Biedronka.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o moda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.
4: Jest 8:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy w Łódzkiem. Groźny wypadek na A1. Na wysokości miejscowości Leżajna bus uderzył w bariery energochłonne. W sumie w wypadku uczestniczyły 4 pojazdy. Wiadomo, że są ranni. Są spore utrudnienia na trasie w kierunku Gdańska. Korek ma już kilka kilometrów. Wołodymyr Zełenski ma się dziś spotkać z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Według harmonogramu amerykańskiego prezydenta liderzy spotkają się w gabinecie owalnym o 15:30 czasu polskiego. Od ostatniego spotkania przywódców minęło dużo czasu. Ostatni raz widzieli się pod koniec 2025 roku. Wenezuela liczy straty po czerwcowym dwukrotnym trzęsieniu ziemi. Uszkodzeniu uległo prawie 90 budynków uznawanych za dziedzictwo kulturowe tego kraju. Według władz na odbudowę potrzeba 20 miliardów dolarów. Od dziś w Muzeum Powstania Warszawskiego można zobaczyć, jak wyglądała powstańcza moda. Blisko 100 eksponatów trafiło na wystawę Splot, czy sukienka może być mundurem. Wystawę będzie można oglądać przez rok.
5: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Za rok na przełomie lipca i sierpnia Gdańsk będzie gościć młodych harcerzy i skautów z całego świata. To w ramach 26. Światowego Jamboree Skautowego, czyli międzynarodowego wydarzenia, które odbywa się co 4 lata. Z wydarzenia będą mogli skorzystać też mieszkańcy.
6: Taki element będzie też dostępny za pośrednictwem karty mieszkańca dla gdańszczanek i gdańszczan. Będzie można zamówić, wybrać sobie odpowiednie okienko czasowe, no i właśnie na jeden dzień spróbować, jak to byłoby być skautem, spróbować, jak wygląda cały świat w jednym miejscu w Gdańsku.
5: Mówi Karol Gzyl, dyrektor wykonawczy Komitetu Organizacyjnego. Przed organizatorami jeszcze 12 miesięcy intensywnej pracy. W porcie Gdańsk zakończono pierwszy etap realizacji gdańskiego agroterminalu, który obejmował budowę magazynu na Nabrzeżu Szczecińskim. Inwestycja została podzielona na 2 etapy. Pierwszy z nich został właśnie zakończony. Objął odbudowę magazynu płaskiego na Nabrzeżu Szczecińskim powierzchnię blisko 6,5 tysiąca metrów kwadratowych i kubaturze ponad 93 tysięcy metrów sześciennych. Jego potencjał magazynowy to 30 tysięcy ton, a zdolności przeładunkowe kształtują się na poziomie 0,5 miliona ton. W regionie w ciągu dnia dużo słońca z niewielką ilością chmur na niebie, a z zachodu wieje umiarkowany i silny wiatr. Temperatura wynosi około 17 stopni, ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1011 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Już się odzywają pierwsze osoby w sprawie tych kubków z Bolesławca.
8: Nie, nie, to trzeba poczekać, bo ja mówię, to proces produkcyjny jest bardzo, bardzo długi. No dobrze, dzień dobry, Kasia Kozimor.
7: Tomek Waloszczyk.
8: Diane Warwick, za chwilę Heartbreaker, Chesney Hopes, potem The One and Only.

0: Chesney Hawks, The One and Only na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 9. Człowiek jak idzie do lasu albo gdzieś na spacer, to się musi naprawdę dobrze na rozglądać, bo czasem można trafić coś, co jest zupełnie wyjątkowe. Tak jak 10 lat temu chyba ponad, mieszkaniec okolic, niech no tu sprawdzę, Bochni chyba, tak? Miastko, o. To takie miasto, miastko, znalazł zupełnie przez przypadek monetę, która się potem okazała po latach dopiero, że to jest taka moneta, że są trzy tylko takie w Polsce.
1: I ja myślałem,
0: złota,
1: że to coś...
0: w dodatku czyste złoto, co wyszło na lekcji chemii, wcześniej był jubiler i to w ogóle cała historia...
1: Myślałem, że o jakichś egzotycznych zwierzętach będziesz opowiadać, jak waran albo coś
0: było.
1: Innego, a ty moneta w lesie?
0: No wiesz, człowiekowi złoto przed oczami czasem zaświeci. No, no.
1: I co, trzy
0: ona była brudna w ogóle, on ją wrzucił do jakiegoś wazona, dopiero potem się okazało, że chyba trochę tam błysnęło, rodzice powiedzieli, a weź tam sprawdź, co to jest tak naprawdę, i się potem po latach okazało. Nie wiem, co się stało z tą monetą, pewnie trafiła do muzeum, ale no tak, początkowo leżała ubłocona gdzieś tam. Takie skarby można znaleźć.
1: To jest człowiek, który posłuchał swojej mamy, już nie chodzi o to, żeby wziął i tam poszedł gdzieś z tym, ale mama mówi, patrz pod nogi. A tam zawsze jakaś
0: telefon.
1: Moneta może się znaleźć. No.
0: No dobrze, za chwilę na naszej antenie Saragossa, Bentaga, Do Wet, Love Is All Around.
1: W ogóle jak idziemy do lasu, to telefon zostawmy gdzieś.
0: Jak to zwariowałeś, a jak potem po GPS-ie do domu trafisz.
1: A, że jak zgubimy
0: się. Poza tym
1: się.
0: Pineskę możesz zrobić do samochodu, drogę ci potem wskażę.
1: Pineska w lesie?
0: Ja tak raz kajaka szukałam.
1: A to dobre.
0: Prawie
1: no.
0: Bezludna.
1: No, mówię do takiego lasu, który znamy, gdzieś robimy jakieś kółko i wiemy, gdzie jesteśmy.
0: No to też
1: a z drugiej strony teraz są takie aplikacje, że jak się jakieś roślinę znajdzie, to można od razu zdjęcie zrobić i wiesz, co to jest.
0: Ci mówi, to jest to i tam to jeść albo nie jeść i tak dalej.
1: Albo iść dalej.
0: Trochę ta, że tak powiem, elektronika i technika się przydaje. Za chwilę na naszej antenie Wet.
2: Reklama. Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję. Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
9: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
10: A, bo klient ma 2 łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
9: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
10: No ale
9: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Po reklamie.

Pozdrawiam wakacyjnie. Wszystkiego dobrego. Słońca. Na zewnątrz i wewnątrz. Piotr Frączewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Saragossa Band na antenie Radio Plus. Za 5 minut będzie godzina 9.
1: Izabela napisała, że piękna jest ta duża filiżana, która na naszym profilu facebookowym. Nie nasza, to pożyczyliśmy obrazek od kogoś.
0: Filiżana z samego rana.
1: Tak jest. Ja w zastępstwie z roku takiej mam 4 kubeczki, w każdym coś innego.
0: O proszę, i tak wszystkie na raz, czy każdy do czegoś innego?
1: Ja domyślam się. W jednym jest kawa, w drugim jest cukier, w trzecim śmietanka i to wszystko to można połączyć.
0: No dobrze, niech będzie. Fantastycznie. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Wracamy jutro po 6.
1: Do usłyszenia.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
0: dalej masz. Po reklamie.
5: 5 osób trafiło do szpitala. Groźny wypadek na A1 w Łódzkiem. Połamane drzewa i zalane drogi. Podkarpacie walczy ze skutkami wichur. Jest już prawie gotowy. W Konotopiu powstaje najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 osób trafiło do szpitala, poważny wypadek na A1 w Łódzkiem. Między węzłami Piątek i Stryków bus uderzył w barierę.
6: Doszło w tym samochodzie do awarii, opony wystrzału, kierowca nie zdołał opanować samochodu i uderzył w barierę energochłonne. Kierowca tego samochodu jest trzeźwy, no niestety 5 osób trafiło do szpitali na diagnostykę, ich życie nie zagrożenie bezpieczeństwo.
5: Mówi Mariusz Kowalski z Policji w Łęczyce. Chwilę później doszło tam do kolejnego zderzenia.
6: Na jezdni zatrzymała się cisterna, auto ciężarowe, aby udzielić pomocy. Za tym samochodem zatrzymała się osobówka. Niestety trzecie auto nie zdołało wyhamować i uderzyło w osobowy samochód, a ten następnie w ciężarowy.
5: Ruch w kierunku Gdańska odbywa się jednym pasem. Korek ma kilka kilometrów długości. Setki interwencji strażaków, połamane drzewa, zablokowane drogi i uszkodzone linie energetyczne. To skutki burz, które wczoraj przeszły nad Polską. Trudna sytuacja m.in. na Podkarpaciu, gdzie strażacy interweniowali ponad 130 razy, głównie w powiatach niżańskim i mieleckim.
7: Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych. Na szczęście nikt nie został ranny.
5: Mówi Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży Pożarnej. Według prognoz w najbliższych dniach powrócą do nas upały. Rząd pod koniec wakacji może wrócić do regulowania cen paliw. O takim rozwiązaniu mówi premier Donald Tusk. Powodem jest drastyczny wzrost cen na stacjach. A eksperci nie mają dobrych informacji. Ich zdaniem będzie coraz drożej.
8: Powrót regulowanych przez rząd cen na stacjach zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie i przebiegu amerykańsko-irańskiej wojny.
9: Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny.
8: Przekazał premier Donald Tusk, a analitycy alarmują, że 8 zł za litr popularnej 95 możliwy jest już niedługo.
10: Im wcześniej zatankujemy, tym mamy większą szansę, że unikniemy kolejnej podwyżki, która się naprawdę wydaje nie do uniknięcia.
8: Mówi Urszula Cieślak z biura Reflex. Już teraz na niektórych stacjach za litr benzyny płacimy ponad 7,50. Cena diesla dochodzi już do 8 zł.
5: To był Michał Rawa, dziękujemy.
3: Wiadomości Radia Plus.
5: Najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej jest już prawie gotowy. 55-metrowy monument z tarasem widokowym powstaje w Konotopiu na Kujawach. To prywatna inicjatywa przedsiębiorcy Romana Karkosika i jego żony. Na razie figurę można oglądać z daleka, ale już przyciąga wielu turystów.
11: Zajechałam tutaj i naprawdę robi wrażenie.
12: To może być nowa atrakcja turystyczna.
11: Jeszcze jest czas, można powiedzieć, taki wykańczający. Już jest tylu odwiedzających. Myślę, że może to być dobre miejsce.
13: Robi wrażenie ta wielkość.
14: Chyba lepiej byłoby na coś innego. Właśnie mówiliśmy przed chwilą, że może z tego byłby fajny szpital.
13: Ale no to są jego pieniądze. Pewno cała okolica z tego skorzysta. Tu się rozwiną zaraz jakieś hotele, restauracje.
5: Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski. Prace mają zakończyć się przed 15 sierpnia, kiedy zaplanowano oficjalne otwarcie pomnika.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
15: Prawie 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Och, Pretty Woman i Roy Orbison na początek tej godziny.

0: Super w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, 18 minut po 9 teraz na zegarze. Jeśli chodzi o te światła, to będą dzisiaj skierowane na Was przede wszystkim. A to dlatego, że na Was, na słuchaczy Radia Plus, a to dlatego, że właśnie jeden ze słuchaczy, Edward, odwiedzi nas dzisiaj, a później odbierze swoją nagrodę w naszym konkursie Pokaż jak się ruszasz. Pamiętacie, to było całkiem niedawno, przy okazji Wimbledonu. Tą nagrodą główną było była między innymi lekcja tenisa z Kasią Kozimor. I to się dzisiaj wydarzy. Edward razem z Kasią wpadną do nas najpierw do studia, a później pobiegną na kort i będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Ale to nie jedyna atrakcja dzisiaj, bo przypominam, że trwa nasz konkurs Szlak Tajemniczych Podziemi w Radio Plus i za moment szczegóły. Radio
1: Plus. Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
4: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Arie Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia! 30 lipca w Arie Park Malbork. Half Price. Great Brands.
5: Zobacz przyszłość motoryzacji na żywo. Zapraszamy na dni otwarte z nowym modelem Volvo EX60. Odwiedź nas, poznaj przełomowe technologie i przetestuj nasze auta. 31 lipca i 1 sierpnia w salonie Volvo Drywa przy ulicy Uczniowskiej 40 w Gdańsku.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen. Po reklamie.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Odkrywamy razem z wami ten szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. Przypominam, że trwa piąta edycja konkursu, nad którym mamy patronat konkursu Zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi. I te podziemia Dolnego Śląska kryją mnóstwo historii. Na szlaku jest 15 miejsc, które trzeba odwiedzić, żeby wziąć udział w tym konkursie. Ale żeby wziąć udział w naszym konkursie, o konkursie, nie trzeba na razie jeszcze niczego zwiedzać. Trzeba trochę wiedzieć. Na radioplus.pl jest specjalny formularz Szlak Tajemniczych podziemi w Radiu Plus i proszę tam kliknąć i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcesz zwiedzić szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzesz na weekend do Zamku Książ, bo hotel Zamku Książ, tuż tak z widokiem właściwie na zamek i pobyt w tym hotelu to jest atrakcja i niesamowite, ale też przede wszystkim nagroda, weekendowy pobyt dla dwojga w takim właśnie hotelu Zamku Książ, a do tego jeszcze są wejściówki na szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska i ja dzisiaj takie będę dla was miała. Na radioplus.pl, przypominam, jest specjalny formularz, proszę wypełnić i dać sobie szansę. Autorka lub autor tej jednej z najciekawszych odpowiedzi dzisiaj, a te, które już zostały zgłoszone, również biorą w tym udział, także trudne mam zadanie do wybrania jednej osoby na dziś. Potem będzie trzeba odpowiedzieć na 5 pytań i tak do piątku. I w piątek mamy finał. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
2: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej

0: www.wonhalski.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: PiS ma dziś oficjalnie wyrzucić ponad 30 posłów Mateusza Morawieckiego. Opanowano ogromny pożar w Żyrondzie na południowym zachodzie Francji. W Gdańsku trwa 766. jarmark Świętego Dominika. Jest 10. Marcin Bartnik. Na początek jednak tragiczny wypadek na Mazowszu. Na krajowej 62 zginęła jedna osoba. Trasa Łochów-Wyszków jest zablokowana w pustych łąkach. Jak opisują policjanci, kierujący Hondą na łuku drogi stracił panowanie nad autem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z jadącą z naprzeciwka ciężarówką. Ofiara to kierowca auta osobowego. Ranny został też kierowca tira. By dostać się do ekspresowej S8 trzeba skorzystać z objazdów przez brok. Prawo i Sprawiedliwość ma dziś oficjalnie zatwierdzić wykluczenie ponad 30 posłów rozłamowców, którzy nie podpisali lojalek. Możliwe, że jeszcze dziś powstanie nowy klub parlamentarny Mateusza Morawieckiego. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zbiera się o 17:00. Były premier zapowiedział, że jeśli dojdzie do usunięcia polityków z PiSu, nie będzie czekał z decyzjami w Sejmie. Mateusz Gołębiewski.
1: Jeśli dzisiejsze głosowanie zakończy się wykluczeniem, posłowie mają jeszcze dziś spotkać się i rozpocząć tworzenie własnego klubu. Do jego powstania potrzeba minimum 15 posłów, a środowisko byłego premiera deklaruje, że skupia około 40 parlamentarzystów. Nowy klub byłby całkiem spory, przyznaje politolog Mateusz Zaremba.
2: Zmieniają gradację klubów, bo wychodzi na pierwszą pozycję koalicja, na drugim jest PiS i na trzecim są oni.
1: Obecnie klub PiS liczy 186 posłów.
0: Mamy też najnowszy sondaż. Jeśli były premier Mateusz Morawiecki stworzyłby ugrupowanie Rozwój Plus, zagłosowałoby na niego 4,9% badanych, wynika z sondażu Instytutu Badań Polster opublikowanego w Superekspresie. Koalicja Obywatelska nadal pozostaje liderem z wynikiem niemal 32% głosów. Na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość 21,5%. Wreszcie dobre informacje w sprawie pożarów we Francji. Żywioł w Żyrondzie, który od 22 lipca strawił już 42 tysiące hektarów, jest ustabilizowany, poinformowała prefektura tego departamentu na południowym zachodzie Francji. Władze oceniły, że miniona noc była spokojna. Przypomnijmy, w walce z ogniem rannych zostało już 93 strażaków. Zniszczonych zostało 240 budynków mieszkalnych. Ewakuowano łącznie 220 tysięcy osób. Tymczasem do Hiszpanii poleci w sobotę polska ekipa z Wrocławia, Poznania i Olsztyna, zapowiada Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
3: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał decyzję w sprawie utworzenia grupy ratowniczej do udziału w działaniach ratowniczych na terytorium Królestwa Hiszpanii. Ta grupa o nazwie Hiszpania 2026 wyjedzie w pierwszym etapie do działań 1 sierpnia. Będzie brał udział około 105 strażaków.
0: Polska Grupa Ratownicza ma pozostać w Hiszpanii do końca sierpnia. Teraz podwójny transport z Kanady do Gdańska. W kartonach z odzieżą ukryta była prawie tona marihuany o wartości 46 milionów złotych. Po odbiór kontenera nikt się nie zgłosił. Na razie nikogo nie zatrzymano w tej sprawie.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: 3 tygodnie smaków, muzyki i sztuki. W Gdańsku trwa 766. jarmark Świętego Dominika. Jedno z największych letnich tego typu wydarzeń w Polsce. Atmosferę wydarzenia sprawdzał nasz reporter Iwo Pastuszka.
5: Dopiero zaczęliśmy i oglądamy i fajnie, że to jest bliżej. Te starocie są tu niż tam. Podoba się. Przyjeżdżamy co roku. Oczywiście są pewne utrudnienia w transporcie, ale są znośne.
6: Tłumy jak zawsze, albo nawet większe z roku na rok. Tylko ja też się zawodzę troszkę, ponieważ na jarmarku w sumie nie ma nic nowego. Zawsze są te same rzeczy, tylko o wiele droższe z roku na rok.
7: To jest europejska produkcja ogólnie z XX wieku. Marek Kuciak, jarmark gdański, tak, początek, niektóre połowa XX wieku. Seria jest takie stare. Nowa lokalizacja bliżej centrum jednak tego długiego targu. Jest bardzo duży napływ ludzi.
0: Jarmark Świętego Dominika potrwa w Gdańsku do 16 sierpnia.
4: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Can you feel the love tonight? I Elton John na początek.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: A na tym szlaku kopalnia Złota Aurelia w Złotoryi. Podziemna trasa turystyczna kopalni Świętego Jana w Krowicy. Do tego Time Gates, Bramy Czasu w Jeleniej Górze. Do tego jeszcze projekt Arado, podziemia Zamku Książ, stara kopalnia w Wałbrzychu, sztolnie walimskie Rize, podziemne miasto Osówka, twierdza Srebrna Góra, twierdza Kłodzko, podziemna trasa turystyczna w Kłodzku. Do tego jeszcze Złoty Stok, czyli kopalnia Złota w Złotym Stoku, jaskinia Radochowska, a kopalnia uranu w Kletnie i podziemna trasa turystyczna w Bystrzycy Kłodzkiej. 15 jest ich i warto wszystkie odwiedzić, bo można wtedy zdobyć na przykład rower elektryczny i to jest nagroda główna w konkursie Zostań zdobywcą szlaku tajemniczych podziemi Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. 15 miejsc na szlaku do odwiedzenia i ten konkurs trwa do końca października. I te bilety, te pieczątki, które zbierzecie na trasie, one przechodzą także na przyszły rok, jeżeli w tym roku nie uda wam się zdobyć wszystkich, więc warto odwiedzać w swoim tempie, w swoim czasie, ale przede wszystkim nie tylko po to, żeby zdobyć nagrodę, ale żeby zanurzyć się w tej historii, zanurzyć się, właściwie to zejść, odkopać ją, odkryć w ten sposób. A my w Radiu Plus mamy patronat nad tym konkursem i do tego mamy też konkurs nasz. Można zdobyć, to jest nagroda główna, weekend dla dwojga w hotelu Zamku Książ i do tego jeszcze pozwiedzać różne obiekty, które są na trasie Szlaku Tajemniczych Podziemi. I dzisiaj do kogoś z was zadzwonię. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę w nim odpowiedzieć, dlaczego chcesz zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzesz na weekend do zamku, a później czekać na telefon ode mnie, odpowiedzieć na 5 pytań tak lub nie, no i dać sobie szansę, żeby zdobyć tę nagrodę główną, czyli pobyt dla dwojga w hotelu Zamku Książ.
0: Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus.
2: Reklama.
3: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Niskie ceny są codziennie.

0: Moja Biedronka, wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie pasty i szczoteczki do zębów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Z namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
4: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w gigapensję, by co miesiąc dostawać 20 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach.

0: zrobimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o Koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
1: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: I Don't Wanna Dance i Eddie Grant w Radio Plus. Lato z notą nostalgii. Może ten Eddie nie chce tańczyć, ale nasz Eddie Edward będzie dzisiaj tańczył na korcie razem z Kasią Kozimor. Dzień dobry.
1: Nie wiem, czy to będą tańce. Dzień dobry. Witam.
2: Dzień dobry,
1: Edward jest z nami.
2: Wszystkich.
1: Laureat naszego konkursu. Pokaż, jak się ruszasz. Edward pokazał zdjęcie z kortu. Napisał, że nie, to opowiadałeś mi na antenie, że u siebie na ogródku zrobiłeś sobie siatkę i ćwiczysz serwis. Dobrze pamiętam?
2: Tak, takie małe karo sobie wytyczyłem. Wymierzyłem, prawda, wysokość. No i ten piłek miałem 70 i tak uderzyć 70 razy, to trochę ręka boli.
1: O, tak.
2: Ale powiedzmy, że tam z 5 razy mi się udało powtórzyć cel.
1: No dobrze.
2: Cel,
1: kto te piłki
2: chciałem.
1: Potem zbiera?
2: A, i to taki mój patent. Kupiłem sobie na giełdzie w Słomczynie autentyczną sieć rybacką, którą założyłem na drzewach i po prostu ona mi łapała piłki.
1: No wariat sportowy, prawda?
0: Tak, sportowy świr. Ale
1: no
0: dobrze,
1: właśnie.
0: Dzisiaj przed wami właściwie to już nie będzie nawet lekcja.
1: Nie, bo właśnie to nie będzie...
0: była lekcja, ale okazuje się, że tutaj to będzie
1: jednak
0: już
1: sparing, mecz. Tak?
2: No, myślę, że tak.
1: No to zagramy na punkty, tak?
2: Znaczy, ja będę starał się przebijać na tą drugą stronę.
1: Dobrze, ja
2: i
1: będę
2: trochę
1: się starała,
2: pobiegać.
1: Żeby wracało. Fantastycznie. No to co, za chwilę zabieram się na kort, a tutaj jeszcze prezent, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli rakieta prosto dla ciebie. Zobacz, sprawdź, czy ci pasuje.
2: Nie, no rakieta jest...
0: Rakieta jest
1: nowa.
2: Wybitna.
0: Naciągnięta.
1: Już jest tak,
2: Powiem, że firmę, którą lubię.
1: O, no to fajnie trafiliśmy.
2: Kiedyś też tak.
1: Kolorki też niczego gra, sobie,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, ja zawsze uwielbiam wszelakie kolory, szczególnie tej firmy.
1: Super.
2: One mają naprawdę fajne.
0: To ja jeszcze zapytam, Edwardzie, czy ty jakoś jesteś przygotowany psychicznie, mentalnie, czy wcześniej był trening jeszcze, skoro dzisiaj ten mecz?
2: Zawsze staram się rozciągać, bo moja córka jest po medycynie i krzyczy na mnie.
1: I ma rację.
2: Krzyczy
1: bo
2: na
1: tak
2: mnie.
1: Się najczęściej
2: tak.
1: Kontuzje rodzą, kiedy człowiek jest nierozgrzany.
2: I też takie miałem doświadczenia, że kazali mi rzucać piłką lekarską prawo-lewo. Tak,
1: dobrze
2: też. Kurczę, ja chcę grać, a nie rzucać piłką. No ale już wiem, że to trzeba zrobić. Także tak, jestem gotowy.
1: Ja tu widzę ogień, także to idziemy na kort.
0: Ja czekam na relację, jak
1: szaleją,
0: to wam
1: aorty,
0: wszystko
1: jak
0: poszło.
1: To było, idziemy na korty, tak.
0: Piękne.
1: To Maryla Radowicz śpiewała, też lubi poszaleć na cegle.
0: To prawda. Więc życzę wam powodzenia i czekam na te relacje i na zdjęcia, które później pojawią się na naszym Facebooku. Wszystkiego dobrego, dzięki.
2: Dziękuję pięknie.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy, Bobby McFerrin w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, Kasia Kozimur i Edward, nasz słuchacz, pobiegli na korty tenisowe klubu Olszynka Grochowska, bo to tam rozegra się ich mecz. Na relacje będziemy czekać na profilu naszego radia, czyli na Facebooku Radia Plus. A ja po 11 już sportowe emocje na chwilę zostawimy, ale będzie trochę rywalizacji, ponieważ będzie można odpowiedzieć na 5 pytań związanych ze szlakiem tajemniczych podziemi do Śląska, bo przypominam, że pod naszym patronatem trwa konkurs na zdobywcę szlaku, ale też w Radiu Plus do piątku do zdobycia weekend dla dwojga na Zamku Książ i zwiedzanie nie tylko zamku, ale i tajemniczych podziemi i nie tylko Zamku Książ. Szczegóły za chwilę. Radio Plus.

0: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Arii Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia! 30 lipca w Arii Park Malbork. Half Price. Great Brands.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
3: Potężne trzęsienie ziemi w Japonii, jest ostrzeżenie przed tsunami, wstrzymano również ruch superszybkich pociągów. Za chwilę też najnowsze informacje w sprawie siedmiolatka, który topił się wczoraj w łódzkim akwaparku i wysychający Zalew Sulejowski. Jest 11. Marcin Bartnik. Potężne trzęsienie ziemi w Japonii, jest ostrzeżenie przed tsunami. Wstrząsy o magnitudzie 7,1 nawiedziły prefekturę Kumamoto na południowym zachodzie kraju. Służba geologiczna poinformowała, że był to najwyższy stopień japońskiej skali intensywności sejsmicznej. Wydano ostrzeżenie przed nadciągającą falą tsunami dla mieszkańców regionów przybrzeżnych, m.in. Zatoki Morza Wschodniochińskiego. Elektrownie jądrowe w Sendai oraz Genkai na wyspie Kyushu nie odnotowały żadnych nieprawidłowości ani uszkodzeń. Wstrzymano za to prewencyjnie kursowanie superszybkich pociągów na całej wyspie Kyushu. Na razie nie ma informacji o ofiarach i stratach. Stan 7-letniego chłopca, który został znaleziony na dnie basenu w akwaparku Fala w Łodzi, jest krytyczny. Dziecko przebywa w klinice intensywnej terapii w Centrum Zdrowia Matki Polki. Informację zebrał Grzegorz Mnich.
4: Chłopiec jest w skrajnie ciężkim stanie, powiedział nam rzecznik szpitala. Wykonany zostanie jeszcze rezonans głowy, żeby ocenić uszkodzenia mózgu. Lekarze nie chcą się wypowiadać na temat rokowań. Wiadomo, że dziecko przez kilka minut leżało nieprzytomne pod wodą, a zauważył je przypadkowy mężczyzna, nie zaś ratownicy. Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego. Reanimacja trwała ponad pół godziny. Udało się przywrócić funkcje życiowe. Prokuratura zabezpieczyła monitoring, sprawdzono trzeźwość ratowników, trwa przesłuchanie świadków.
3: Śledztwo jest prowadzone pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Poranny pościg za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli w gminie Chęciny w Świętokrzyskiem. 24-letni kierowca Mercedesa, uciekając przed policją, zanim został zatrzymany, uszkodził dwa auta.
5: Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, powodem ucieczki 24-latka spod kielickiej gminy był aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Mercedes nie posiadał także ważnych badań technicznych oraz aktualnej polisy OC.
3: Informuje Jacek Borek z kieleckiej policji. Kierowca był trzeźwy, ale pod wpływem narkotyków.
5: Przeprowadzone badanie na obecność środków odurzających wskazało, iż kierował on pojazdem pod wpływem amfetaminy. W związku z powyższym od kierującego Mercedesem została pobrana krew do badań laboratoryjnych.
3: Za niezatrzymanie się do kontroli i złamanie zakazu 24-latkowi grozić może do 5 lat odsiadki.
6: Wiadomości Radia Plus.
3: Łodzie w błocie, a uciekający brzeg odsłania piasek i korzenie drzew. Zalew Sulejowski, drugi co do wielkości zbiornik wodny w Łódzkiem, wysycha. Poziom wody spadł już o metr poniżej normalnego stanu. Tematem zajął się Rafał Różycki.
7: Dopływu to wcale nie ma, nie? Tylko codziennie 1,5-2 cm idzie w dół. Tragiczny jest.
8: To jest bardzo źle. W krótkim czasie było bardzo dużo wody.
9: Za dużo tej wody nie ma po prostu i to łódki stoją bardzo na płytkiej wodzie. Za chwilę z tego wody nie będzie na tyle, żeby można było tym pływać przez gdzieś na piach na wierzchu. No i korzenie wystają, także może być niebezpieczny.
10: Niski poziom wody w zbiorniku Sulejowskim wynika z suszy hydrologicznej w zlewni Pilicy. Anna Truszczyńska, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Do zbiornika wpływa obecnie mniej wody, niż musi z niego odpływać.
3: Od kilku dni nad Zalewem Sulejowskim obowiązuje też zakaz kąpieli. Powodem są sinice.
6: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
11: 11:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Modern Talking i Brother Louie na początek, a w kolejce czeka już Michael Sambello i Maniac.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: A w tych podziemiach zwiedzamy i jaskinie, na przykład jaskinię Radochowską, niedaleko Olądka Zdroju, w której sporo jest nietoperzy, ale także i możemy odkryć niedźwiedzie czaszki. I jest taki specjalny, właściwie niespecjalny, bo jest tam taki mikroklimat, który sprzyja temu, żeby można było zaobserwować endemicznego skorupiaka. Jakiego? No zachęcam do tego, żeby pogłębić tę wiedzę, bo ta wiedza dotycząca szlaku tajemniczych podziemi Dolnego Śląska przyda wam się, jeżeli chcecie powalczyć o weekend dla dwojga w hotelu Zamku Książ, to w ramach naszego patronatu nad konkursem Szlaki Tajemniczych Podziemi, zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska. No i już za chwileczkę dowiemy się, kto dzisiaj powalczy o ten weekend. 5 pytań będzie do zadania, a trzeba będzie odpowiedzieć tak lub nie. Szczegóły za momencik wyjaśnię, ale jeśli wy chcecie do nas dołączyć, to na radioplus.pl jest specjalny formularz Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus. Proszę w niego kliknąć i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcesz zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzesz na weekend do Zamku Książ, a później czekać na telefon. Dzisiaj za moment ode mnie, ale jutro na przykład od Janka Pasterskiego.
0: Szlak Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Arie Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia! 30 lipca w Arie Park Malbork. Half Price. Great Brands.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
7: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie.

0: Serenoe i Drupi w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a my zostawiamy włoskie klimaty i przenosimy się na Dolny Śląsk.
1: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus i pytania o ten szlak tajemniczych podziemi. Przypomnę, że ta nagroda główna to weekend dla dwojga w hotelu Zamku Książ i dzisiaj o taki weekend powalczy Ewa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ewo, dla ciebie prezent już jest w postaci wejściówek, między innymi do podziemi Zamku Książ, ale nie tylko. Między innymi także do sztolni walimskich i jeszcze kilku innych obiektów, które na trasie Szlaku Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska się znajdują. Jest ich 15 tych miejsc na szlaku, więc jest co zwiedzać. I właśnie jeżeli się zdobędzie ten tytuł, certyfikat znaku zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi, to jest jeszcze osobny konkurs i wtedy można wygrać rower. Ale u nas dzisiaj szansa na to, żeby powalczyć o weekend na Zamku Książ. Jak się czujesz?
2: No, zestresowana oczywiście, bo przyznam szczerze, że niezbyt znam ten region. Oj, dopiero
0: właśnie,
2: chciałabym go poznać.
0: O to, żebyś go poznał. Ale pisałaś, że to są takie twoje czasy troszeczkę, te lata 70., kiedy było trochę
2: zwiedzania. No, pierwszy
0: zwiedzania.
2: Raz byłam w tych okolicach, tak. Mm-hmm. Ale wiadomo, że przez te 48 lat tam zaszły duże zmiany i po prostu, no,
0: jest
2: trzeba
0: pięknie.
2: By sobie przypomnieć.
0: Jest pięknie i warto sobie to
2: na pewno,
0: przypomnieć. Napisałaś,
2: na
0: że zabierzesz swojego męża na taki wyjazd, jeśli
2: tak,
0: ci się uda.
2: Tak.
0: Dobrze, to ja trzymam kciuki, jak za każdego z was. Jeszcze przedstawię
2: serdecznie
0: zasady.
2: Dziękuję.
0: Za chwilę usłyszysz pięć pytań. Na każde na odpowiedź będziesz miała 3 sekundy. Za każdą prawidłową odpowiedź dostajesz 1 punkt. I zegar będzie odmierzał nam 3 sekundy. On będzie brzmiał tak.
2: Okej.
0: Okay. Jest sporo czasu, bo na pytanie odpowiadamy tak lub nie. Czy jesteś gotowa?
2: Tak.
0: To zaczynamy. Czy konkurs zdobywca Szlaku Tajemniczych Podziemi trwa do końca października?
2: Nie.
0: Tak, do końca października. Od 1 kwietnia do końca października. Ale następne pytanie, nie poddajemy się. Czy sztolnie walimskie były budowane w ramach kompleksu Rize?
2: Tak.
0: Zgadza się. Mamy 1 punkt. Kolejne pytanie. Czy kopalnia w Kletnie słynie z wydobycia srebra?
2: Tak.
0: Ach, niestety. Uranu. Kopalnia uranu w Kletnie.
2: Ojejku.
0: Ale bilety są do tej kopalni dla ciebie, więc będzie okazja, żeby to zobaczyć. Następne pytanie. Czy stara kopalnia w Wałbrzychu powstała na terenie dawnej kopalni Kinga?
2: Tak.
0: Julia. Kolejne, ostatnie pytanie. Ale spokojnie, na razie masz remis z Pauliną, Patrycją, która wczoraj zdobyła 1 punkt, więc pytanie dla ciebie kolejne. Czy kopalnia świętego Jana w Krobicy będzie w tym roku obchodziła jubileusz 500-lecia?
2: Tak.
0: Niestety, 450 lat i ta i wielkie wydarzenie już 17-18 października właśnie w Krobicy, więc będzie można też się tam wybrać. Ale Ewo, mamy 1 punkt. Dla ciebie już jest teraz zestaw gadżetów od Radia Plus, a także wejściówki
2: bardzo
0: na ten
2: dziękuję.
0: Szlak. I życzę miłego zwiedzania, bez względu na to, czy ten weekend dla dwojga na Zamku Książ, w hotelu Zamku Książ się uda. Wszystkiego dobrego.
2: Serdecznie dziękuję, pozdrawiam całą załogę Radia Plus.
0: Bardzo
2: wszystkiego dobrego dla państwa.
0: Dziękuję
2: bardzo.
0: Dla was również. Do usłyszenia.
2: Dziękuję.
1: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Zobacz przyszłość motoryzacji na żywo. Zapraszamy na dni otwarte z nowym modelem Volvo EX60. Odwiedź nas, poznaj przełomowe technologie i przetestuj nasze auta. 31 lipca i 1 sierpnia w salonie Volvo Drywa przy ulicy Uczniowskiej 40 w Gdańsku.
2: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
0: Po reklamie.

0: Whitney Houston na koniec 11 do 12, 3 minuty za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Reklama.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o Tobie i Twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
4: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
7: Zapraszamy do salonu o moda JQ Zdunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
0: Po reklamie.
8: Po rozłamie w PiSie w Sejmie szachy o stanowisko wicemarszałka. 105 polskich strażaków poleci w sobotę do Hiszpanii gasić pożary lasów. Zidane trenerem piłkarskiej reprezentacji Francji. Jest 12. Marcin Bartnik. Na początek sejmowy bój o wakat na fotelu wicemarszałka po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. PiS po prawie 3 latach obecnej kadencji zgłosił kandydata, posła Marcina Ociepę. Przy Wiejskiej nie ma wątpliwości, to polityczny ruch wymierzony w Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Łączymy się z Sejmem, tam jest nasz reporter Michał Rawa.
9: Tak jest, dzień dobry. PiS zgłaszał kandydata na wicemarszałka już na początku tej kadencji, ale nie było zgody rządowej koalicji, by funkcję objęła Elżbieta Witek. I dopiero po prawie 3 latach pojawia się nowy kandydat, Marcin Ociepa. Politycy rządowej koalicji nie mają wątpliwości.
10: Kaczyński się przestraszył, że być może Morawiecki miałby wicemarszałka.
9: Mówi Zbigniew Konwiński z KO. Tomasz Trela z Lewicy podkreśla jednak, że ewentualnej partii Mateusza Morawieckiego może być trudno uzyskać fotel wicemarszałka.
11: Bo jakby to wyglądało, gdyby PiS się podzielił zaraz na 5 mniejszych klubów, każdy miałby mieć wicemarszałka? Nie, to jest jakieś pomniejszanie z poplątaniem.
9: Politycy rządowej koalicji zaznaczają, że będą jeszcze o tym rozmawiać w swoim gronie.
8: O 17:00 zbierze się Komitet Polityczny PiSu, który ma podjąć ostateczną decyzję dotyczącą rozłamowców. 3 godziny później Mateusz Morawiecki i jego stronnicy będą zastanawiać się, co dalej. Polscy strażacy lecą do Hiszpanii, gdzie trwa walka z pożarami lasów. 105 ratowników przez cały sierpień będzie pełnić służbę rotacyjnie w regionie Kastylia-La Mancha. Po raz pierwszy wezmą udział w zagranicznej misji z wykorzystaniem nowego modułu do gaszenia pożarów lasów bez użycia ciężkich wozów. Mateusz Gołębiewski.
12: Polacy pojadą do Hiszpanii jako element unijnego wsparcia. Ich głównym zadaniem będzie dogaszanie ognisk pożaru po zrzutach wody dokonywanych przez samoloty i śmigłowce. Będą działać w wymagających warunkach. W okolicach miejscowości Toledo i Cuenca jest to górzysty teren, gdzie dotarcie ciężkim sprzętem jest często niemożliwe. A ogień poczynił tam już gigantyczne straty, o czym mówił premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Od początku roku pożary zniszczyły około 150 tysięcy hektarów, a co tragiczne, życie straciło 13 osób. Jak poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, polscy strażacy wraz ze sprzętem zostaną przetransportowani do Hiszpanii wojskowymi samolotami CASA.
8: Wciąż trudna sytuacja także we Francji. W związku z pożarami ewakuowano prewencyjnie 4000 turystów z kurortu Le Canu nad Oceanem Atlantyckim. Chodzi o departament Żyrondy na południowym wschodzie kraju. Rano miejscowe władze poinformowały, że ogień udało się opanować, ale boją się, że silny wiatr może znów napędzić pożar. Daniel Obajtek usłyszał zarzuty w sprawie wycofania ze sprzedaży na stacjach Orlenu za jego prezesury numeru tygodnika Nie z papieżem na okładce oraz składania fałszywych zeznań przed sądem. Europoseł nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Przed warszawską prokuraturą Obajtka wspierali zwolennicy PiS-u wzywani na demonstrację przez Jarosława Kaczyńskiego.
13: Nie ma zgody w Polsce na to, by bezcześcić symbole religijne. Nie ma zgody w Polsce na to, żeby hańbić Jana Pawła II. Musimy być przede wszystkim solidarni. Bogu dziękuję, że jesteście.
14: Brawo!
8: Przed prokuraturą był nasz reporter Krzysztof Płowecki. Prawie tona marihuany ukryta w ubraniach z Kanady. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej prześwietlili trefny kontener w gdyńskim porcie.
15: Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 945 kg marihuany o czarnorynkowej wartości 46 milionów złotych.
8: Wyjaśniał Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Jak informowaliśmy wcześniej, po kontener na razie nikt się nie zgłosił.
1: Wiadomości Radia Plus.
8: Zinedine Zidane, trenerem piłkarskiej reprezentacji Francji, 54-letni były świetny piłkarz, zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata zakończył 14-letnią kadencję. Jak przekazała francuska federacja, nowy selekcjoner podpisał 4-letni kontrakt. Przypomnijmy, Zidane w roli szkoleniowca pracował wcześniej w Realu Madryt, z którym pożegnał się 5 lat temu.
16: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Na Jarmarku Świętego Dominika można skorzystać z porad zdrowotnych, podstawowych badań i pomiarów medycznych. To oferuje stoisko pomorskiego oddziału NFZ.
17: Celem Narodowego Funduszu Zdrowia jest przede wszystkim nakłanianie wszystkich osób do tego, aby dbały o siebie. To jest tak naprawdę podstawa naszego funkcjonowania, jeśli chodzi o profilaktykę. I mamy zajmować się tym, aby nakłaniać osoby do tego, aby dbały o siebie w różny sposób.
16: Mówi Hanna Jankiewicz z pomorskiego oddziału NFZ. Stoisko znajduje się przy Gdańskim Muzeum Bursztynu i będzie działać codziennie przez najbliższe 3 tygodnie. Zmieniamy temat w Radiu Plus. Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 10 osobom, którym zarzuca się wyłudzenie blisko 33 milionów złotych środków publicznych, wypranie 39,5 miliona złotych oraz oszustwa na VAT. Śledztwo zostało wszczęte w 2016 roku po zawiadomieniu złożonego przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Śledczy badali dofinansowanie przyznane w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pod nazwą Nowe Inwestycje o Wysokim Potencjale Innowacyjnym. W regionie w ciągu dnia sporo słońca i towarzyszy nam umiarkowany i silny wiatr wiejący z zachodu. Temperatura wynosi 20 stopni, ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1011 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Agnieszka Murawska
2: i Marek Sierocki.
1: Zaczynamy najsłynniejszym tanecznym hitem wszechczasów. To piosenka Dancing Queen grupy ABBA z roku 1976.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza i niestety...
2: Zaczynamy od daty przykrej.
1: No właśnie, od daty przykrej.
2: To był 28 lipca 2018 roku. Ja powiem, my z Jankiem Pasterskim mieliśmy wtedy program w Bydgoszczy. Siedzieliśmy przy śniadaniu w hotelu i dotarła do nas ta wiadomość. To był też hotel, w którym Irena Santor uwielbiała zjadać kiedyś sandacza po polsku. I to mnie, do mnie to tak dotarło, że ojej. I to dwie takie ikony polskiej muzyki. A mówimy o Korze oczywiście.
1: Korze, Kora, która odeszła od nas przez lata, była podporą Manamu, wokalistką, autorką tekstów, ale też ma na swym koncie solowe dokonania. Fantastyczna kobieta, którą miałem przyjemność znać, też zaangażowana w wiele takich projektów charytatywnych. Uwielbiała pomagać ludziom. Wyjątkowo Zimny Maj to jeden z tych wielkich hitów Manamu, który zaśpiewała niezapomniana Kora.

0: z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Już jest nowy salon Vestiun Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestiun. Vestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
4: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
3: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
4: No i tanio.
3: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
5: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
7: Po reklamie.

0: Black i Wonderful Life w Radio Plus. Przebojowa poczta. Przebojowa poczta udowadnia kolejny raz, że są takie utwory, które potrzebują drugiej szansy, żeby zaistnieć. I tak było właśnie w przypadku Wonderful Life Blacka, ponieważ to pierwsze wydanie
1: przepadło.
0: I to też pokazuje, jak wiele zależy od tego, kto bierze się za produkcję, kto wydaje dany utwór.
1: I kto bierze się za promocję.
0: To też jest bardzo ważne.
1: Teraz historia piosenki, która sięga roku 1967. Ten utwór skomponował Arnold Golant, muzyk znany ze współpracy z wybitnym producentem Philem Spectorem. Piosenka w oryginale nosiła tytuł It Hurts to Say Goodbye. To jest utwór, który nagrała Margaret Whiting w roku 1967. Piosenka spodobała się bardzo Francuzom. Serge Gainsbourg napisał francuskie słowa, a w roku 1968 François Hardy nagrała tę piosenkę, no i uczyniła z niej wielki przebój. Po francusku ta piosenka brzmi Comment te dire adieu, czyli jak trudno jest powiedzieć do widzenia. W roku 1989 ten utwór przerobił na swój sposób Jimmy Somerville, muzyk znany z formacji Bronski Beat. Wtedy rozwijał swoją solową karierę i nagrał ten utwór i dał mu trzecie życie w zasadzie. Come on to the radio, Jimmy Somerville już teraz na antenie Radia Plus, będzie bardzo tanecznie.

0: Joe Cocker i Tonight w przebojowej poczcie Marka Sierockiego. Piosenka z 16 albumu Joe Cockera. W przyszłym roku minie 30 lat już od wydania tego utworu. Joe Cockera nie ma z nami krócej, ale ta piosenka jest taka, że właściwie jak wszystko, co Joe Cocker zrobił. Ja jestem fanką, więc nie jestem obiektywna.
1: Ja też jestem fanem i jestem obiektywny, bo obiektywnie był to artysta wybitny. Miałem przyjemność go poznać, zapowiadać jego występ na Dniach Morza bodajże w 2002 roku w Szczecinie. Naprawdę fantastyczny koncert. No i piękne wspomnienia z jego muzyką. Ale jest z nami Beverly Craven, która dziś świętuje urodziny. Urodziła się 28 lipca 1963 roku w Colombo na Ceylonie. Brytyjska artystka. Rok 1991 był dla niej niesamowicie udany, bo wydała wtedy na singlu piosenkę Promise Me, która stała się jej muzyczną wizytówką.
0: I Promise Me już teraz w Radio Plus.

0: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Arie Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia! 30 lipca w Arie Park Malbork. Half Price. Great Brands.
0: Po reklamie.

0: Japan to był rok 1984. Tym utworem debiutowało trio Alphaville. My już powoli się kończymy, albo nawet i szybko się kończymy.
1: My się nie kończymy, my się po prostu mówimy do usłyszenia do jutra, ale z miłością. Tak, w tej audycji.
0: Natomiast ja zapraszam o 20. Dzisiaj lato z nutą nostalgii. 2 godziny piosenek zmiksowanych non-stop.
1: I z miłością się żegnamy. Beatlesi, Love Me. Do 25 razy słowo kocham cię jest użyte w tym utworze.
0: Policzyłaś?
1: Tak.
0: No to fajnie. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.

0: Orystrzyc.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Premier potępia ataki, staje w obronie pobitej ukraińskiej pary we Wrocławiu. Trybunał Konstytucyjny zabrał głos w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Po 120 latach tramwaje zmienią kolor z czerwonego na żółty. Chodzi o Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię. Jest 13. Marcin Bartnik. Wzywam wszystkich, by twardo stanęli po stronie państwa, kobiet i dzieci bitych przez agresorów. Premier w mocnych słowach komentuje ostatnie pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Musimy wydać zdecydowaną wojnę tej przemocy, mówił przed rozpoczęciem posiedzenia rządu Donald Tusk.
5: Bandyci, kibole, ta patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu, bo dostała także polityczny patronat. Nie ma w tym przypadku, że jeden z zatrzymanych, ten, który bił Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic.
4: Jeden z dwóch agresorów właśnie usłyszał zarzuty w tej sprawie. Drugiemu prokurator z Wrocławia zamierza postawić podobny zarzut jeszcze dziś. Obaj byli już notowani. To gangster z więzienną przeszłością oraz pseudokibic walczący w MMA. Trzeci napastnik jest poszukiwany. Rozporządzenie ministra cyfryzacji dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą jest niezgodne z konstytucją. Tak orzekł Trybunał pod przewodnictwem Bogdana Święczkowskiego. Rozporządzenie na początku czerwca zaskarżyli posłowie reprezentowani przez Marcina Warchoła z PiS. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry, przekazał rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Kto jest odpowiedzialny za narażenie życia dziecka w łódzkim akwaparku Fala po tym, jak 7-letni chłopiec został znaleziony nieprzytomny na dnie basenu i w stanie krytycznym trafił do szpitala? Śledztwo wszczęła łódzka prokuratura. Rzecznik akwaparku Marcin Masłowski tłumaczy, że za bezpieczeństwo kąpiących się odpowiada firma zewnętrzna.
6: Na basenie było dwóch ratowników na swoich stanowiskach. Nie mieli przy sobie telefonów komórkowych, obserwowali tafle wody. Z grupą była też opiekunka, instruktorka. Tym bardziej trudno zrozumieć, jak to się stało, że nie zauważono tej tragicznej sytuacji.
4: 7-letni chłopiec uczestniczył w półkoloniach, kąpał się w 12-osobowej grupie.
7: Wiadomości Radia Plus.
4: Kultowa czerwień po 120 latach na boczny tor. Władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ogłosiły, że tramwaje z koloru czerwonego przejdą na kolor żółty. To m.in. po to, aby turyści nie mieli żadnych wątpliwości, gdzie się znajdują.
8: Bardzo zły pomysł moim zdaniem. Jestem tradycjonalistką.
9: Co ma takiego w sobie czerwony kolor?
10: Nie wiem. Człowiek się już przyzwyczaił.
11: To powinno być czerwone.
9: Czyli mocno są takie związane ze Śląskiem.
11: Mocno z Zagłębiem i Śląskiem.
12: No na pewno ma to jakąś swoją historię.
13: Żółty wnuczka moja lubi i bardzo kolor mi pasujący.
9: No ale po 120 latach taka zmiana kolorów?
13: Może trzeba od czasu do czasu coś zmienić.
14: Dobra, będzie decyzja, będzie kolorowa, bardziej jasno.
12: Nie mam zdania, naprawdę nie mam zdania.
9: Są większe problemy.
12: Myślę, że tak. Na przykład ceny paliw. Jak patrzę codziennie, jakie są ceny, to jestem przerażona.
4: Z mieszkańcami Będzina rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
15: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Susza, cień, wiatr i uboga gleba to codzienność wielu miejskich roślin. Jak sobie z tym radzą, można się przekonać już 30 lipca podczas kolejnego spaceru przyrodniczego w Gdańsku. Mówi Agnieszka Sadowska, biolog środowiskowa.
16: Staramy się zapraszać różnych specjalistów z różnych dziedzin, żeby było ciekawie, więc zapraszamy ornitologów, zapraszamy specjalistów od owadów, był spacer o nietoperzach, był spacer o sowach, więc staramy się, żeby właśnie gdańszczanie mieli jak najszerszy przekrój różnych zagadnień przyrodniczych.
15: Cykl spacerów przyrodniczych to część szerszego programu Zielony Gdańsk, w ramach którego miasto prowadzi też m.in. inwentaryzację miejskich drzew i łąk kwietnych. W poniedziałek prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim oraz przewodnicząca Rady Miasta Aleksandra Gosk podpisały list do prezydenta, premiera i parlamentarzystów w sprawie rezolucji, którą przyjęli sopotcy rajcy. pisma zostaną przesłane do polityków. Rezolucję w sprawie przeciwdziałania narastającym nastrojom antyukraińskim Sopocka Rada Miasta przyjęła w miniony czwartek. W liście podkreślono, że w ostatnich miesiącach w Warszawie, Wrocławiu i Bielsku-Białej doszło do pobić i ataków na ukraińskie dzieci i młodzież motywowanej wyłącznie narodowością ofiar. Po południu sporo słońca na niebie, ale mogą pojawiać się miejscowe zachmurzenia i wieje silny wiatr z północnego zachodu. Na termometrach około 20 stopni, ciśnienie bez zmian 1011 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.
7: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
0: Na zegarze 5 minut po 13. Zaczynamy od tematu z filmu Gliniarz Beverly Hills. Axel F. już za chwilę, później Franz Gall i Zbigniew Wodecki ze Zdzisławą Sośnicką.

0: Kawałek dobrego gitarowego grania to oczywiście Brian May, gitarzysta Queen. On zresztą jest autorem tej piosenki, zaśpiewał Freddie Mercury. Ciekawe jest to, że oni nigdy razem nie wykonali tego utworu na scenie. Piosenka scenicznie zadebiutowała dopiero po śmierci Freddiego Mercury na koncercie poświęconym jego pamięci. 21 minut po pierwszej to jest Radio Plus, w którym już za chwilę Puff Daddy i Faith Evans w przeboju I'll Be Missing You.
1: Reklama.
2: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
1: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilogramy na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland!
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
10: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii, to Johnny Hates Jazz. 3 minuty po wpół do drugiej zajrzałem do kartki z kalendarza i zadziwiło mnie dzisiejsze święto. Czasami te nietypowe święta naprawdę, kto je wymyśla? Dzisiaj jest dzień kultu masy mięśniowej. I tak od razu przypomina mi się sytuacja, kiedy ktoś zapowiada, że będzie chodzić na siłownię, że będzie ćwiczyć, no ale jeszcze nie poszedł, tylko zajada się różnymi przysmakami i wtedy można spokojnie powiedzieć: na początku masa, a później rzeźba. Mamas and the Papas teraz na naszej antenie, a później Sam Brown i Limal.

0: Za 17 minut 14 to Limahl Never Ending Stories. Film o tym samym tytule, niekończąca się historia. Piosenka, która w ostatnim czasie przeżyła drugą młodość, bo pojawiła się jako jeden z motywów muzycznych w takim popularnym serialu Stranger Things. Na antenie Radia Plus jeszcze przed 14, przed serwisem informacyjnym, Irena Jarocka, Wymyśliłam Ciebie, będzie także Eros Ramazzotti. To już za parę minut. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Już jest nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Arii Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia! 30 lipca w Arii Park Malbork. Half Price. Great Brands.
1: Po reklamie.

Za 3 minuty godzina 14 to jest Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Za moment najważniejsze informacje. Sporo się dzieje mimo wakacji, więc jest o czym posłuchać. Po serwisie informacyjnym wrócimy do przebojów. Na początku będzie Berlin.

0: Czy Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego będzie wnioskowało o fotel wicemarszałka Sejmu? Decyzja wieczorem. Będą kontrole danych i kary za brak raportów o zarobkach lekarzy. Rozpoczęła się budowa brakującego odcinka trasy Velo-Dunajec. Jest 14. Marcin Bartnik. To będzie gorące polityczne popołudnie i wieczór o 17.00. Komitet Polityczny PiSu ma oficjalnie zatwierdzić decyzję o wyrzuceniu z partii Mateusza Morawieckiego i grupy około 40 posłów, którzy zostali w stowarzyszeniu byłego premiera. Kilka godzin później Mateusz Morawiecki spotka się ze swoimi współpracownikami.
1: Dzisiaj o 20.00 całą ekipą Stowarzyszenia Rozwój Plus, poselską ekipą spotykamy się i będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego.
0: Tematem spotkania ma być m.in. decyzja o ewentualnym wystawieniu własnego kandydata na funkcję wicemarszałka Sejmu przez Rozwój Plus. Jednocześnie Mateusz Morawiecki zadeklarował, że jego środowisko poprze kandydaturę Marcina Ociepy na wicemarszałka zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Będą kontrole danych i kary za brak raportów o zarobkach lekarzy. Ministerstwo Zdrowia pokazuje, jak będzie zbierało dane o zarobkach. Większe uprawnienia dostanie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, mówi jej prezes Daniel Rutkowski.
2: Prezes agencji będzie mógł poinformować prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o nieprzekazaniu tych danych, czyli niezrealizowaniu przepisu, i prezes Narodowego Funduszu Zdrowia będzie mógł wymierzyć karę do 0,5% wartości kontraktu z NFZ.
0: Maksymalne miesięczne wynagrodzenie medyków za etat ma wynieść do około 58 tysięcy złotych brutto, a przy większym wymiarze pracy nie więcej niż około 76-77 tysięcy złotych brutto. Takie kwoty resort zdrowia wpisał do projektu ustawy skierowanej do konsultacji. Przełom w sprawie zabójstwa sprzed ponad 30 lat. Dzięki współpracy Prokuratury Okręgowej w Sieradzu i policjantów z łódzkiego Archiwum X zatrzymano 50-letniego mieszkańca powiatu brodnickiego. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo w 1994 roku. Do przełomu doprowadziły nowoczesne badania DNA. Tymczasem gdański Archiwum X działa już od ponad 20 lat.
3: Warto podkreślić, że to właśnie gdański zespół, jako jeden z pierwszych w kraju, wspólnie z prokuraturą przeprowadził kompleksowy przegląd niewykrytych zabójstw. Był to krok, który wyznaczył standardy pracy gdańskich śledczych. Dziś zespół tak zwanego Archiwum X pozostaje ważnym elementem. Stanowi dowód na to, że policja nie rezygnuje z żadnej sprawy.
0: Mówiła Anna Banaszewska z pomorskiej policji. Śledczy niedawno dokonali przełomu w dochodzeniu dotyczącym zabójstwa Izy z Gdyni sprzed 15 lat.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Rozpoczęła się budowa brakującego odcinka trasy Velo-Dunajec w Wietrzychowicach. Inwestycja o wartości około 830 tysięcy złotych połączy się z wiślaną trasą rowerową. Nowy, liczący ponad 1,5 kilometra fragment, poprowadzi po Wale Dunajca.
5: Trasa do tej pory była wytyczona w ruchu ogólnym dróg publicznych. Odcinek 1,7 km będzie wykonany w nawierzchni bitumicznej na wale rzeki Dunajca, zapewniając ciągłość tutaj trasy.
0: Powiedział nam Tomasz Mantery z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Finał prac zaplanowano na koniec tego roku.
6: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Program działa w Sopocie od ponad dekady, a teraz przechodzi jedną z największych zmian od momentu wprowadzenia. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni jednogłośnie zaktualizowali zasady sopockiej karty rodziny 3+. Mówi Aleksandra Gosk, przewodnicząca Rady Miasta.
7: Zauważyliśmy, że karta rodziców 3+, była narzędziem, można powiedzieć kolokwialnie, przestarzałym. Zniżki, które tam oferowaliśmy mieszkańcom, również można by było rozszerzyć o pakiet usług dostępnych we współpracy z przedsiębiorcami.
6: Według danych sprzed 2 lat z karty korzystało blisko 700 osób z niespełna 140 rodzin. To niewielki odsetek sopockich rodzin na tle na przykład Gdańska, gdzie z podobnego programu korzystają tysiące rodzin. W porcie Gdańsk zakończono pierwszy etap realizacji gdańskiego agroterminalu, który obejmował budowę magazynu na Nabrzeżu Szczecińskim. Inwestycja została podzielona na 2 etapy. Pierwszy z nich został właśnie zakończony. Objął on budowę magazynu płaskiego na Nabrzeżu Szczecińskim o powierzchni blisko 6,5 tysiąca metrów kwadratowych. W Trójmieście i okolicach dalej sporo słońca, lekkie zachmurzenie i silny wiatr wiejący z północnego zachodu. Na termometrze mamy 21 stopni, ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Prawie 6 minut po 14. Za parę chwil Gypsy Kings, będzie ABBA, będzie także formacja Nieżywych Schabów, a zaczynamy od piosenki formacji Berlina.

0: kiedy planowali występ na Eurowizji. Ostatecznie padło na Waterloo, no i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, bo wtedy Eurowizję wygrali. I wielka popularność nie tylko zespołu ABBA, ale także piosenki Waterloo nastąpiła. Natomiast myślę sobie, że jakby z tym wystąpili, to też chyba byliby wysoko, a może nawet by wygrali, bo to świetna piosenka. Hany, Hany, ABBA za nami, a przed nami Lombard i Nick Kershaw. Ci wykonawcy już za parę minut w popołudniówce Radia Plus.
1: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Ari Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia! 30 lipca w Ari Park Malbork. Half Price. Great Brands.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
10: Po reklamie.

Za 25 minut, godzina trzecia, słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Trwa nasza zabawa, zabawa, w której możecie wygrać wejściówki, aby odwiedzić atrakcję Szlaku Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska. A w finale zabawy nawet weekend w hotelu Zamek Książ. Zamek to jest wyjątkowy, trzeci co do wielkości w Polsce, ustępuje jedynie temu zamkowi w Malborku oraz zamkowi królewskiemu na Wawelu. No i zamek pełen tajemnic. Pod zamkiem znajdują się wydrążone, rozległe tunele, korytarze związane z nazistowskim projektem RISE, czyli olbrzym. Do tej pory część niezbadanych, ciągle wiele tajemnic. No jeżeli ktoś lubi trochę tak historię z dreszczykiem, to tam może naprawdę fantastycznie spędzić czas, posłuchać, obejrzeć, no i wypocząć. Taki weekend jest do wygrania w naszym konkursie. Wystarczy wejść na radioplus.pl, napisać, dlaczego to wy powinniście wygrać, kogo macie ochotę zabrać na weekend, a później czekać na telefon od nas. Codziennie przypominam, do zgarnięcia są wejściówki na atrakcję Szlaku, na finale weekend. Radioplus.pl poleca się. Teraz Amanda Lear, a później Ace of Base.

0: Za 16 minut godzina 15 to jest Radio Plus i przeboj z nutą nostalgii. Skąd wiedzieć, że jest lato? No, nie z tego powodu, co mamy za oknem, bo na razie, przynajmniej w tym lipcu, to ta pogoda taka letnio-wiosenna, choć od jutra ma być dużo, dużo cieplej. No ale po czym poznać? Po tym, że u nas zawsze po 20, zawsze w wakacje Marek Sierocki, nie tylko weekendy, miksuje popularne taneczne przeboje. Zapraszamy na lato z nutą nostalgii dzisiaj po 20. Za chwilę Stevie Wonder, a później budka suflera i tak dotrzemy do 15 do serwisu informacyjnego.
1: Reklama.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcje na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Halka.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Arri Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia! 30 lipca w Arri Park Malbork. Half Price. Great Brands.
3: Po reklamie.

0: za 3 minuty, godzina 15. Jakoś tak jest, że panowie bardziej lubią tę piosenkę niż panie, kompletnie.
1: Nie wiem dlaczego.
0: Nie wiesz nigdy, kobiecie, to budka z Flera na antenie Radia Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. 3 minuty do 15, czyli 3 minuty do serwisu informacyjnego. Sprawdzamy, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie i już za chwilę o tym usłyszycie, a później zagram kolejne piosenki. Pięknie rozpoczniemy od My Heart Will Go On, Celine Dion.

0: Rama.
1: Zobacz przyszłość motoryzacji na żywo. Zapraszamy na dni otwarte z nowym modelem Volvo EX60. Odwiedź nas, poznaj przełomowe technologie i przetestuj nasze auta. 31 lipca i 1 sierpnia w salonie Volvo Drywa przy ulicy Uczniowskiej 40 w Gdańsku.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
5: Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
7: Po reklamie.
8: Decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie małżeństw jednopłciowych. Zbieramy komentarze. Podpalenie i profanacja w Medjugorje. Za chwilę szczegóły. Od jutra upały, a w weekend burze. Będzie zmiana pogody. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rejestracja małżeństw jednopłciowych jest niezgodna z konstytucją, orzekł dzisiaj Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o rozporządzenie ministra cyfryzacji umożliwiające rejestrację w Polsce małżeństw osób tej samej płci zawartych za granicą. Zdaniem sędziów TK rządowe rozporządzenie dotyczące transkrypcji zbyt daleko ingeruje w konstytucję.
9: Wkroczył w materię uregulowaną w akcie będącym najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. To jest artykuł 18 Konstytucji, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Taki stan jest konstytucyjnie nieakceptowalny.
8: Mówił sędzia Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Piotrowicz. Pomimo decyzji Trybunału, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje do urzędników, by jednak dokonywali transkrypcji.
10: Trybunał Konstytucyjny nie pracuje nad orzekaniem o konstytucji, tylko realizuje wytyczne polityczne, płynące z Nowogrodzkiej, być może dzisiaj już także z Konfederacji. To jest podważanie statusu prawnego, które rozporządzenie o możliwości transkrypcji dawało poczucie i szansę wielu osobom, że będą traktowane z godnością.
8: W Polsce dokonano już transkrypcji 184 małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.
11: Wiadomości Radia Plus.
8: Łódzka prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie narażenia życia dziecka w łódzkim akwaparku. Siedmiolatek przez kilka minut leżał nieprzytomny na dnie basenu, a żaden z ratowników tego nie zauważył.
12: Zabezpieczono nagrania monitoringu spływalni i dokonano ich oględzin. Zatrzymano umowy pomiędzy wskazaną firmą a akwaparkiem. Przesłuchano część kadry wykonującej tego dnia obowiązki na basenie oraz zbadano ich stan trzeźwości, a również odebrano relacje od instruktorów pływania sprawujących bezpośredni nadzór nad dziećmi.
8: Mówił prokurator Paweł Jasiak. Dziecko było pod wodą przez co najmniej 6 minut. Jest teraz w śpiączce w Centrum Zdrowia Matki Polki.
11: Wiadomości Radia Plus.
8: Podpalenie i profanacja tuż przed festiwalem młodzieży w Medjugorje. Dziś w miejscu pielgrzymkowym doszło do kilku aktów wandalizmu. Figury Matki Bożej na Górze Objawień zostały uszkodzone i pomazane obraźliwymi napisami, a ołtarz polowy za kościołem św. Jakuba podpalono. Po Pożar udało się jednak szybko ugasić. W najbliższą sobotę, 1 sierpnia, rozpoczyna się 37. edycja Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży. Na spotkania modlitewne do Medjugorje ma przyjechać 50 tysięcy młodych ludzi.
11: Wiadomości Radia Plus.
8: Żar będzie lał się z nieba, do Polski wracają upały. Jutro może być 28 stopni, a w czwartek ponad 30.
0: Najgoręcej będzie w zachodniej, południowej oraz centralnej części kraju. Tam na termometrach do 35-36 stopni. Na chwilę obecną ryzyko pobicia czerwcowych rekordów temperatury jest jednak niskie.
8: Mówił Michał Fulwarski z IMGW. W sobotę ponownie niebezpieczne załamanie pogody, czyli chłodny front atmosferyczny i gwałtowne burze.
7: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Do startu 26. Światowego Jobury Scoutowego w Gdańsku pozostaje jeszcze rok, ale przygotowania już trwają. To wielkie światowe wydarzenie edukacyjne, na które do Gdańska przybędą dziesiątki tysięcy młodych harcerzy i skautów ze 176 krajów. Dla nich to okazja do integracji i zdobycia bezcennego doświadczenia.
13: Przede wszystkim Jamboree to jest opowieść o takim właśnie pokoju i tej współpracy ponad granicami, no bo na Jamboree przyjeżdżają skautki i skauci z różnych krajów, z różnych regionów, czasami takich, które mają ze sobą jakiś konflikt, a to jest właśnie takie modelowe miasto pokazujące, że możemy ze sobą żyć obok siebie właśnie w pokoju, wspólnie przeżywając przygodę, poznając się nawzajem i to może funkcjonować.
7: Mówi naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego Martyna Kowacka. Wydarzenie odbywa się co 4 lata. W Śródmieście Gdyni stanowi pomnik historii i jeden z najbardziej unikatowych przykładów modernizmu w Europie. Od teraz jest to też 18 miejsce w Polsce i drugie w województwie pomorskim, które zostało wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Popołudnie na Pomorzu wciąż z dużą ilością słońca i niewielką ilością chmur. Termometry pokazują 21 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Silny wiatr wieje z północnego zachodu, a biometr nadal jest niekorzystny.

0: 22 minuty po godzinie 15. George Baker Selection. Una Paloma Blanca przed momentem. Piosenka już wiekowa, ona ma swoje lata. Ciągle oczywiście popularna, szczególnie na różnych imprezach tanecznych, ale zdarza się tak, że czasami te dojrzałe już piosenki sprzed lat zyskują drugą młodość, na przykład na różnych platformach społecznościowych. I tak właśnie stało się z tą piosenką, bo na TikToku, to taka popularna platforma, gdzie wrzuca się filmiki właśnie do tej piosenki, mnóstwo osób po prostu tańczy i świetnie się przy tym bawi. To pokazuje, że również te starsze przeboje wśród młodszych są popularne, bo przecież akurat TikTok to dla tych najmłodszych. Na naszej antenie kolejne przeboje już za chwilę. Cars Drive, później będzie Krzysztof Krawczyk i piosenka Ostatni raz zatańczysz ze mną. To kolejne propozycje na popołudniówkę Radia Plus.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
7: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
8: Po reklamie.

to Krzysztof Krawczyk i piosenka Ostatni raz zatańczysz ze mną na antenie Radia Plus. Za 25 minut godzina 16. Są takie piosenki, które w zamyśle autorów raczej nie miały być związane ze sportem, a mimo to stały się hymnami różnych dyscyplin, różnych zespołów, choćby utwór Queen, We Will Rock You czy We Are The Champions. To są utwory, które bardzo często pojawiają się na stadionach. Jeżeli chodzi o polskie, no to na przykład Sen o Warszawie Czesława Niemena, który stał się hymnem Legii Warszawa, piłkarskiego klubu ze stolicy. No i tak też jest z piosenką, która za chwilę się pojawi na naszej antenie. Wielki przebój z 81 roku, ale ciągle w sercach, szczególnie kibiców AC Milan, bo to jest piosenka, która stała się właśnie takim nieoficjalnym hymnem stadionowym i zawsze przed meczami AC Milan gasną światła i tam cały stadion śpiewa. Ricky Poveri, Sara Perket i Amo na antenie Radia Plus.

0: Polanka i Diana na antenie Radia Plus. To tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Za kwadrans, godzina 16, za chwilę Madonna, później Bajma, o 16 serwis informacyjny. Przypominam również o naszej zabawie. Jutro kolejna odsłona Szlaku Tajemniczych Podziemi w Radiu Plus. Możecie wygrać m.in. weekend w hotelu Zamek Książ. Zapraszam na radioplus.pl, tam wszystkie szczegóły.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł.

0: wypatrzą okazję.
1: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Arii Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 30 lipca w Arii Park Malbork. Half Price. Great Brands.
5: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
2: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Niskie.

0: Wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Do końca października muszą się odbyć wybory na prezydenta Krakowa. Za chwilę szczegóły. Prawica walczy o wicemarszałka Sejmu. Dziś decyzję frakcji Morawieckiego. Powiemy też o remoncie Bazyliki Świętej Trójcy Ojców Dominikanów. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sąd zdecydował, referendum w Krakowie było ważne. Premier może już wyznaczać datę wyborów prezydenta miasta. Muszą się odbyć w ciągu 90 dni, czyli najpóźniej w końcówce października. To możliwe po dzisiejszej decyzji sądu.
3: Tym postanowieniem oddali zażalenie, co znaczy, że sprawa została zamknięta, protest został uznany za niezasadny. Tak uznał go sąd pierwszej instancji i sąd odwoławczy z tym się zgodził. Już żadne kroki odwoławcze nie przysługują.
2: Mówił Tomasz Szymański z Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Przypomnijmy, z ważnością referendum, które odsunęło od władzy Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej, nie zgadzał się działacz opozycji w PRL Edward Nowak. W Sejmie dojdzie do walki o biura i fotel wicemarszałka. Wszystko przez rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Dziś formalna decyzja Komitetu Politycznego Partii o wykluczeniu frakcji Mateusza Morawieckiego. Jutro pierwsze po rozłamie w największej partii opozycji posiedzenie Sejmu. O szczegółach teraz prosto z Wiejskiej. Michał Rawa, dzień dobry.
4: Zgadza się, dzień dobry. To będą ciekawe dni w Sejmie. Po rozpadzie klubu PiSu będzie konieczna zmiana podziału sejmowych biur, które teraz zajmują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Część będą zmuszeni oddać posłom klubu, który najpewniej założy Mateusz Morawiecki. Ostateczne decyzje w tej sprawie mają zapaść jeszcze dzisiaj wieczorem.
5: Całą ekipą Stowarzyszenia Rozwój Plus, poselską ekipą, spotykamy się i będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego.
4: Politycy związani z Mateuszem Morawieckim, z którymi rozmawiałem w Sejmie, podkreślają, że trzeba działać szybko, bo w PiSie zostali odcięci na przykład od technicznych informacji niezbędnych w pracy posła.
2: Komitet Polityczny PiS ma rozpocząć się za godzinę, a spotkanie frakcji Morawieckiego o 20.
6: Wiadomości Radia Plus.
2: Na koniec wracamy jeszcze do Krakowa. Kościół Ojców Dominikanów otoczony rusztowaniem rozpoczął się remont elewacji frontowej Bazyliki Świętej Trójcy.
7: Jest to spore przedsięwzięcie i finansowe, i techniczne, bo fasada liczy kilkadziesiąt metrów wysokości, więc trzeba ustawić ogromne rusztowanie, a później będzie naprawa ubytków ceglanych, kamiennych, zwłaszcza sterczyn na szczycie tej fasady, które zaczęły się kruszyć kilka lat temu, zaczęły opadać fragmenty kamienia, cegieł, więc konieczne jest naprawienie tego wszystkiego.
2: Mówił ojciec Paweł Klimczak, przeor klasztoru Dominikanów w Krakowie. Pierwszy etap remontu potrwa do listopada, drugi rozpocznie się w przyszłym roku. To jedno z największych przedsięwzięć konserwatorskich, które dofinansowuje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, mówi Artur Chojnacki z komitetu.
8: To jest pierwsza świątynia dominikańska o osobach, które są związane z tą świątynią, czyli mamy m.in. Leszka Czarnego, księcia krakowskiego i sieradzkiego, mamy szereg postaci dominikańskich związanych z tym miejscem. Miejsce Kościoła Dominikanów i Duszpasterstwa Dominikańskiego w kształtowaniu postaw opozycyjnych młodzieży krakowskiej w latach PRL-u.
2: Na czas remontu można wejść do kościoła tylko bocznym wejściem.

Na Pomorzu słonecznie, zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach od 18 do 21 stopni, wiatr umiarkowany zachodni, ciśnienie 1018 hektopaskali, temperatura w nocy około 14 stopni. Jutro miejscami zachmurzenie będzie duże, gdzieniegdzie też przelotny deszcz, ale słońce będzie nam towarzyszyć. Termometry pokażą w środę do 26 stopni.

0: Radio Plus, 8 minut po godzinie 16. Marek Machewicz, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów we wtorek, 28 lipca. Oto dzisiejsze tematy.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Gdańsk zakupił nowe autobusy niskoemisyjne. Inwestycja o wartości 110 milionów złotych została częściowo sfinansowana z KPO.
2: Te wszystkie autobusy są autobusami napędzanymi elektrycznie. Wszyscy słyszymy każdego dnia coraz większa ilość prądu w polskich sieciach energetycznych, także pochodzi ze źródeł odnawialnych.
0: Gdański Sopot prowadzą kampanie społeczne zachęcające do podjęcia się roli rodziny zastępczej.
3: Gorąco zapraszamy mieszkanki i mieszkańców, ludzi z otwartymi sercami, którzy lubią dzieci, którzy chcieliby się takim dzieckiem zaopiekować, zatroszczyć, stworzyć mu dom. Będzie okazja, żeby porozmawiać na ten temat na Jarmarku Świętego Dominika w sobotę 1 sierpnia.
0: Dziś wyruszyła 44. Gdańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. W tym roku towarzyszy jej hasło „Weź w opiekę naród cały”.
4: Pielgrzymka to taki właśnie czas. Czas kontemplowania tego, co piękne, tych pięknych owoców, cieszenia się nimi. Zresztą jak będziemy szli, pogoda jest ładna, przynajmniej na razie, to zobaczymy piękne łany zbóż, może gdzieś tam pod koniec będą już żniwa, także naprawdę piękne owoce.
0: W dzisiejszym magazynie również powiemy o tegorocznej edycji konkursu dla dzieci i młodzieży polonijnej pod nazwą „Być Polakiem” w cyklu „Wiara na luzie”, o tym, czy kapłan może mieć gorszy dzień. A na koniec pojawią się aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus, 16 minut po godzinie 16. Miasto Gdańsk zakupiło 30 nowych autobusów niskoemisyjnych i o tym na początek magazynu.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Do tej pory dotarło 16 zakupionych pojazdów. Pozostałe zostaną dostarczone w najbliższych dniach. Inwestycja o wartości 110 milionów złotych została w dużej części sfinansowana z Krajowego Planu Odbudowy. Nowe autobusy będą odpowiadać za około 10% całej pracy przewozowej gdańskiej komunikacji miejskiej. Więcej szczegółów zna Anna Lewandowska.
2: Pierwsze z nowo zakupionych autobusów elektrycznych są już gotowe do wyjazdu na ulicę Gdańska. Pojazdy te będą stopniowo zastępować najstarsze autobusy, które od lat obsługują gdańskie linie komunikacyjne. Jak mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz, zakup nowych pojazdów to kolejny krok w stronę bardziej przyjaznej środowisku komunikacji.
3: Konsekwentnie realizujemy naszą politykę wymiany taboru na tabor nisko- lub zeroemisyjny. Te wszystkie autobusy są autobusami napędzanymi elektrycznie. Wszyscy słyszymy każdego dnia, coraz większa ilość prądu w polskich sieciach energetycznych także pochodzi ze źródeł odnawialnych. Myślę, że to też ważne, że myślimy nie tylko o bezpieczeństwie i komforcie pasażerów gdańskiej komunikacji, ale także o ekologii.
2: Zakup obejmuje standardowe pojazdy o długości 12 metrów oraz 18-metrowe autobusy przegubowe. Każdy z nich jest doposażony i przechodzi końcowe przygotowania, mówi Piotr Borawski, zastępca prezydenta do spraw mobilności i bezpieczeństwa.
4: Autobusy są odbierane w fabryce w Bolechowie, przyjeżdżają potem tutaj do Gdańska. Montujemy w nich wszystkie potrzebne systemy, zarówno monitoring, zarówno kwestie bramek, gdzie liczymy pasażerów komunikacji miejskiej, wszystkie systemy dotyczące zakupów biletów. Każdy nowoczesny system tutaj na miejscu jest montowany po to, żeby autobus mógł już wyjechać na ulicę naszego miasta.
2: W przypadku pojazdów elektrycznych ważną rolę gra odpowiednia infrastruktura przygotowana do ich ładowania. Będzie się ono odbywać w zajezdni autobusowej przy Alei Hallera.
4: Te baterie są tak wydajne, że wystarczy ładować je nocą. 24 ładowarki już posiadamy tutaj na zajezdni. Będziemy te miejsca ładowania rozbudowywać. Te pojazdy są w stanie spełnić wszelkie potrzeby komunikacji miejskiej w ciągu każdego dnia. Te zasięgi pozwalają przejechać każde zadanie, każdą trasę.
2: Nowe autobusy wyposażone są w szereg systemów zwiększających bezpieczeństwo pasażerów i innych uczestników ruchu, mówi Kamila Błaszczyk, wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Gdańska.
5: To jest podwójna radość, że te dążenie do poprawy jakości obsługi pasażerów w komunikacji publicznej się ziszcza. A co ważne, te pojazdy są wyposażone w najnowocześniejsze technologie, m.in. rozpoznawanie poziomu koncentracji kierowcy, czy też inteligentne wyłapywanie ograniczeń prędkości, a co myślę bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa, również wykrywanie pieszych i rowerzystów w pobliżu pojazdu, co z pewnością wpłynie na zmniejszenie ryzyka wypadków.
2: Nowe pojazdy dostarcza firma Solaris, która wyposaża gdańską komunikację miejską od końca lat 90. Autobusy posiadają też udogodnienia dla kierowców, a ich codzienną pracę ułatwiać będą nowoczesne kabiny i systemy wspierające prowadzenie pojazdów, mówi dyrektor sprzedaży krajowej Solaris Andrzej Sienkiewicz.
6: Kierowca posiada lodówkę, system informujący o zmęczeniu. Autobusy wyposażone są w defibrylator, monitoring 360 stopni, inteligentne spowalnianie, wykrywanie martwych pól. Także władze spółki, zarząd transportu miejskiego zadbał o to, żeby te autobusy były optymalne dla wszystkich uczestników ruchu.
2: Choć dziś są jeszcze nowością, niedługo staną się elementem codziennych podróży mieszkańców. A co z dotychczasowymi autobusami? Nie wszystkie znikną z ulic, bo część starszej floty pozostanie w rezerwie. W razie sytuacji wyjątkowych zagrożeń i konieczności ewakuacji mieszkańców będą wspierać działania służb i miasta. Anna Klonowska, Radio Plus.
0: Tak, to zdecydowanie była Anna Klonowska. Dodajmy jeszcze, że pierwsze pojazdy wyjadą na ulicę 1 sierpnia, a gdańska flota autobusowa liczy obecnie ponad 250 pojazdów, które każdego roku pokonują łącznie blisko 16 milionów kilometrów. magazyn reporterów Radio Plus do 18, a za chwilę, gdyby ktoś czuł powołanie, to podpowiemy, jak zostać rodzicem zastępczym.
7: Przede wszystkim trzeba mieć do tego serce, chęci, lubić dzieci.

0: 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
5: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
4: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
5: No ale...
4: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Arii Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia! 30 lipca w Arii Park Malbork. Half Price. Great Brands.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
9: dalej masz. Po reklamie.

0: popołudniowy program Radia Plus.
1: Do 17.29 minut, a w magazynie teraz podpowiedź dla tych wszystkich, którzy chcieliby się podjąć roli rodzica zastępczego. Sprawdzamy, jakie trzeba spełnić warunki.
2: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: W Trójmieście trwają dwie kampanie społeczne mające ten sam cel: znalezienie rodzin gotowych przyjąć dziecko potrzebujące opieki. Rodziców zastępczych szukają miejskie ośrodki pomocy społecznej w Gdańsku i w Sopocie. O szczegółach teraz Ignacy Motyliński.
3: W Trójmieście wciąż brakuje rodzin gotowych przyjąć dziecko, które nie może wychowywać się we własnym domu. Odpowiadają na to dwie kampanie w Sopocie i w Gdańsku. Zacznijmy od Sopotu, gdzie ruszyła właśnie nowa akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4: Hasło nawiązuje do nadmorskiego charakteru Sopotu. Agata Drężek, jestem kierownikiem działu pieczy zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Przystań to symbol miejsca, które kojarzy się z bezpieczeństwem, spokojem, schronieniem w czasie życiowych sztormów. Właśnie takiego miejsca potrzebują dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach.
3: Za hasłem stoją konkretne liczby.
4: Rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje wynagrodzenie. W Sopocie mamy 24 rodziny zastępcze.
3: Sąsiedni Gdańsk zachęca do rodzicielstwa zastępczego w nieco inny sposób. Bezpośrednim spotkaniem z mieszkańcami.
5: Gorąco zapraszamy mieszkanki i mieszkańców, ludzi z otwartymi sercami, którzy lubią dzieci, którzy chcieliby się takim dzieckiem zaopiekować, zatroszczyć, stworzyć mu dom. Będzie okazja, żeby porozmawiać na ten temat na Jarmarku Świętego Dominika w sobotę 1 sierpnia w godzinach od 13 do 17. Jesteśmy na przystanku Przygoda. Sylwia Resel, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Gościem tego wydarzenia będzie pani Monika Hoffman-Piszor, znana polska influencerka. Monika i dzieciaki, cudaki, pewnie ten blog Państwo znacie. Pani Monika jest autorką książek, a przede wszystkim mamą 6 dzieci. Jest mamą adopcyjną i mamą biologiczną.
3: Za tą przyjazną formą stoi jednak poważne zobowiązanie.
5: To jest praca 24 godziny na dobę. No to jest wychowanie, to jest troszczenie się o dziecko, które zazwyczaj ma olbrzymi bagaż doświadczeń, takich smutnych doświadczeń. Ma też swoje potrzeby emocjonalne, zdrowotne, fizyczne, edukacyjne, pod każdym względem. Więc to jest po prostu członek rodziny.
3: To jednak różni się od adopcji, bo dziecko nie zostanie z nami na zawsze. Będzie w naszym domu do momentu, kiedy jego sytuacja prawna się wyjaśni. Może wrócić do rodziny biologicznej, może trafić do adopcji, a może pozostać w rodzinie zastępczej aż do usamodzielnienia.
5: Przede wszystkim trzeba mieć do tego serce, chęci, lubić dzieci, być otwartym na potrzeby dziecka, zaangażować się, bo mogą to być zarówno single, jak i pary. Tu nie ma żadnych preferencji. Generalnie, jeżeli chodzi o takie formalne, najważniejsze wymagania, to muszą to być między innymi osoby dające rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej. Nie mogą być to osoby pozbawione władzy rodzicielskiej wcześniej bądź w tym momencie, tak? Nie mogą to być osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. To są takie te formalne wymagania.
3: Dwa miasta, jeden cel. W Sopocie należy kontaktować się z działem pieczy zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W Gdańsku odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Ignacy Motyliński, Radio Plus.
2: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus, prawie 21 minut do 17, a w tej części magazynu jeszcze dołączymy do gdańskiej pielgrzymki na Jasną Górę, która ruszyła dziś rano. Jakie plany? O tym za chwilę.
1: Te pierwsze dni tutaj, kiedy jesteśmy jeszcze blisko Gdańska, to są takie dni, kiedy idziemy przez Kociewie, przez Kaszuby. To są takie 3 dni, można powiedzieć, średnio dystansowe.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Malbork, szykuj się! 30 lipca otwieramy Half Price w Arie Park Malbork. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, sprzęt sportowy, akcesoria dla zwierząt, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia! 30 lipca w Arie Park Malbork. Half Price. Great Brands.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Media Expert, dalej masz.
6: Po reklamie.

0: I dziś o 8 rano spod Bazyliki Mariackiej wyruszyła 44. już gdańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: W tym roku w rocznicę Chrztu Polski pielgrzymom towarzyszy hasło Weź w opiekę naród cały, a główną intencją jest modlitwa za Polskę. Tradycyjnie drogę do Częstochowy poprzedziła msza święta pod przewodnictwem biskupa Piotra Przyborka. Na miejscu była Anna Klonowska.
2: Pielgrzymka to taki właśnie czas. Czas kontemplowania tego, co piękne, tych pięknych owoców, cieszenia się nimi. Zresztą jak będziemy szli, pogoda jest ładna, przynajmniej na razie, to zobaczymy piękne łany zbóż. Może gdzieś tam pod koniec będą już żniwa, także naprawdę piękne owoce. Ale z drugiej strony też czas na to, żeby to, co zachwaszczone, żeby przemienić. Tak, żeby Pan Bóg na tej żyznej glebie naszego serca mógł jeszcze raz, po raz kolejny zasiadł, byśmy wydali plon 30-60, daj Boże stokrotny. Amen.
3: Biskup Piotr Przyborek, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej. Wyruszamy na 44. już pielgrzymkę z Gdańska na Jasną Górę. No i przede wszystkim życzę Bożego błogosławieństwa, bo ono jest najważniejsze. Przejawia się w różny sposób. Czasem to błogosławieństwo będzie przejawiać się słońcem, czasem może nas i deszcz pokropić, ale człowiek, który idzie z Bożym błogosławieństwem, zawsze każdą rzeczywistość potrafi przemienić i przeżyć na chwałę Bożą. I tego życzę, żeby dotrzeć na Jasną Górę, żeby się umocnić, żeby wokół nas, kiedy będziemy szli, zostawić też dobre ślady, ale przede wszystkim, żeby, jak śpiewamy w pieśni maryjnej, żeby do domu wrócić i zmienić życie swe. To chyba jest największym owocem pielgrzymowania.
4: Ksiądz Michał Zagarski, kierownik gdańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Te pierwsze dni tutaj, kiedy jesteśmy jeszcze blisko Gdańska, to są takie dni, kiedy idziemy przez Kociewie, przez Kaszuby. Dzisiaj docieramy pierwszego dnia do Godziszewa, jutro dochodzimy do Skurcza, trzeciego dnia do Osia. To są takie trzy dni, można powiedzieć, średnio dystansowe. Mam nadzieję, że z Bożą pomocą w tym roku pogoda taka, jaka jest dzisiaj, będzie się utrzymywać, że Pan Bóg nam poskąpi deszczu i że to piękne słońce, które dzisiaj świeci od samego rana, będzie cały czas nam towarzyszyć.
5: Ja już 19 raz. Pierwszy, drugi, trzeci dzień to są takie najtrudniejsze w pielgrzymce. Nim człowiek trochę tak rozchodzi te nogi, wzmocni się, to później już z górki. Jak już się dojdzie do Bydgoszczy, to już prawie, że widać Częstochowę.
6: Człowiek ma takie serce, w którym jest nadzieja, ale jest w tej swojej codzienności umęczone, cierpiące. Człowiek ma w głowie, że skoro już jest tak pod ścianą, to zabiera to swoje serce i idzie, bo chce zawierzyć Matce Bożej te wszystkie zmartwienia, troski. Co roku prawie chodzę na tą pielgrzymkę z taką właśnie nadzieją. Nie wiem, co się dalej wydarzy. Wierzę, ufam.
7: Jestem przeszczęśliwy, naprawdę bardzo się cieszę. Jest to moja 14. pielgrzymka. Wspaniały czas, piękne przeżycia duchowe.
8: Ja już idę kolejny raz na pielgrzymkę. Byłam na pierwszej gdańskiej, drugiej gdańskiej i to po prostu jak człowiek pójdzie raz, to w serduchu tak zapadnie, że gdy czas się zbliża, to nie ma innej opcji.
9: No ja idę w intencji 4-letnich wnuczek na przykład, tak? Żeby też po mnie przejęły tą pasję i chodziły na pielgrzymki. Taka jest moja intencja.
10: My jesteśmy służbą muzyczną, tak? Też mamy napisane na koszulkach. Służymy śpiewem, służymy głosem, talentami, które dostaliśmy. Księża prowadzą modlitwę słownie, a my modlimy się muzyką. I staramy się troszeczkę tak podnieść grupę na duchu, bo to jednak to ogromny wysiłek, ogromne poświęcenie. No i my tutaj staramy się jakkolwiek ułatwić pielgrzymowanie.
11: Moi drodzy, jest 8:01. To myślę, że możemy zacząć odliczanie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. No to 44. gdańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę wyrusza.

0: pielgrzymka już w drodze. Pielgrzymi mają do pokonania blisko 500 kilometrów, a na miejscu będą po 16 dniach. 11 minut pozostało do 17. W tej części magazynu to już wszystko. W kolejnej między innymi będziemy na specjalnym konkursie w stolicy.
1: To bardzo ważny konkurs, ponieważ musimy naszą polskość utrzymać, w sensie, że poza granicą mieszkamy, więc tam jesteśmy mniejszością i to trzeba między nami zostawać, aby się wspierać między nami, by pamiętać, że jesteśmy Polakami.
0: W Warszawie dziś finał konkursu dla dzieci i młodzieży polonijnej. Porozmawiamy z uczestnikami po 17 w magazynie, a za chwilę wiadomości przedstawi mi Mikołaj Gronet.
2: Wakacje z Radiem Plus.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za Twoim tempem życia? Poznaj BMW X1, wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stulek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
0: Po reklamie.
3: Radio Plus. Radio
4: Plus. Rozłam w PiS stanie się faktem. Za chwilę partia ma formalnie wyrzucić Morawieckiego. Są zarzuty za pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Pielgrzymi z archidiecezji gnieźnieńskiej wyruszyli na Jasną Górę. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Frakcja Mateusza Morawieckiego od dzisiaj nie będzie już w PiSie. W siedzibie partii przy Nowogrodzkiej w Warszawie rozpoczyna się posiedzenie Komitetu Politycznego. Tam zapadnie formalna decyzja o wykluczeniu stronników byłego premiera. To prawie 40 polityków. Na miejscu jest Mateusz Chłystun.
5: Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej jest raczej spokojnie. Jedyny tłum tworzą tu reporterzy, których obiektywy i mikrofony skierowane są w stronę wejścia do budynku. Do tej pory do siedziby partii wszedł m.in. Karol Karski. Polityk rozmawiał chwilę z dziennikarzami, tłumacząc, że jego zdaniem zachowanie, jakie prezentują ludzie z otoczenia Mateusza Morawieckiego, nie jest niczym pozytywnym. Formalnie to spotkanie w siedzibie największej partii opozycyjnej ma dziś być tylko zatwierdzeniem wcześniejszych już decyzji o odejściach blisko 40 jej członków. Lada chwila, więc rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stanie się faktem. Przypomnę, że wieczorem swoje spotkanie zaplanowali też odchodzący z partii członkowie nowo powstałego stowarzyszenia Rozwój Plus. Sprzed siedziby PiS w Warszawie Mateusz Chłystun.
4: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Są zarzuty i wnioski o areszt dla podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Tomasz M. oraz Adam C. mają odpowiedzieć za pobicie z powodu przynależności narodowej.
6: Czynności procesowe z oboma panami zatrzymanymi zakończyły się. Jako że pan Adam C. był już wcześniej karany za podobne przestępstwa, zarzut obejmował również tak zwaną recydywę. Pierwszy z podejrzanych nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu.
4: Mówił Jakub Dłubacz z wrocławskiej prokuratury. Śledczy potwierdzają też, że Adam C. to gangster z więzienną przeszłością związany z walkami na gołe pięści. Zatrzymanym grozi 5 i 7 lat więzienia. Policja szuka jeszcze trzeciego z napastników.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Trwa wyciąganie 4 wagonów z rzeki Poprad niedaleko Nowego Sącza. Wpadły do wody w połowie lipca, po tym jak wykoleił się tam pociąg towarowy. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, ale nie ma utrudnień.
7: Operacja została przygotowana tak, by nie wprowadzać zmian w organizacji ruchu pociągów. Te wagony będą transportowane drogą kołową, będą przygotowane do załadunku na specjalne lawety i zostaną już przetransportowane dalej.
4: Mówił Piotr Chamarnik z PKP PLK. Cała operacja ma się zakończyć jutro. Sprawę wciąż badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Przed nimi 9 dni w drodze. Do pokonania mają 270 km. Pielgrzymi z archidiecezji gnieźnieńskiej wyruszyli na Jasną Górę. Do celu dotrą 5 sierpnia.
8: To moja radość, co dziś rozkwita.
9: Dlaczego idzie pani do Częstochowy?
10: Podziękować za życie dotychczasowe i przeprosić za wszystko zło. Pierwszy raz idę. Przyszłam na emeryturę i mówię, teraz mam czas.
11: Żeby odnaleźć wiarę, nadzieję.
9: Który raz?
12: 15. To jest wielka radość, wielkie wyzwanie.
9: Widzę, że pani rodzinnie na Jasną Górę.
10: Tak, idziemy razem już tak 6 rok.
9: Razem, czyli kto?
10: Ja i mój syn i moja córka.
9: Co jest najtrudniejsze?
10: Myślę, że deszcz, bo wtedy pojawiają się pierwsze pęcherze. Odciski.
4: Tegorocznej pielgrzymce przyświeca hasło Wzrastaj.

Na Pomorzu na ogół słonecznie, dużo nieba bezchmurnego w regionie. Termometry pokazują od 18 do 21 stopni, wiatr umiarkowany zachodni, ciśnienie 1018 hektopaskali. Temperatura w nocy około 14 stopni. Jutro zachmurzenie duże w pierwszej części dnia, gdzieniegdzie też przelotny deszcz. Więcej słońca zobaczymy po południu. Termometry w środę pokażą do 25-26 stopni.

0: Radio Plus, 9 minut po godzinie 17. Marek Buchewicz, zapraszam na drugą część magazynu reporterów. Sprawdźmy tematy.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: A na początek powiemy, co się działo dziś na finale 17. edycji konkursu Być Polakiem dla dzieci i młodzieży polonijnej oraz nauczycieli mieszkających poza granicami Polski.
2: Przybywają naprawdę z różnych stron świata. Byli uczniowie ze Stanów Zjednoczonych, z Białorusi, z Dubaju, z Kanady, Irlandii, Hiszpanii, Francji. Przyjeżdżają tutaj i widzą, że na całym świecie są polonijne dzieci, młodzież, która tak jak oni podtrzymują te tradycje polskie, uczą się polskiej historii.
0: W cyklu Wiara na luzie dziś rozważania o tym, czy ksiądz może mieć gorszy dzień.
3: Przede wszystkim ksiądz jest człowiekiem i tak jak każdy człowiek, może mieć dni lepsze i gorsze. Wiadomo, że na to, czy dzień jest lepszy czy gorszy, składa się wiele różnych czynników, ale jest wiele sytuacji, które mogą powodować, że któryś dzień może być gorszy, słabszy.
0: Magazyn tradycyjnie zakończą aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus, prawie 19 minut po 17. Dziś w Warszawie odbył się finał 17. edycji konkursu Być Polakiem.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Konkurs jest organizowany dla dzieci i młodzieży polonijnej oraz nauczycieli mieszkających poza granicami Polski. Zaprezentowano prace plastyczne, literackie, eseje. Cel to wzmacnianie tożsamości narodowej. Organizatorem konkursu jest Fundacja Świat na Tak, a jak przebiegł konkurs, o tym w materiale Anety Paszko.
2: Niewomir Rokosz-Kuczyński, wielki kanclerz Zjednoczenia Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej.
3: Dlaczego ten polonez?
2: Pani poseł Joanna Fabisiak, która jest inicjatorką konkursu Być Polakiem, dba o to, żeby polska młodzież z różnych regionów świata miała szansę zapoznawać się z polską kulturą. Duże przedsięwzięcie, bo na 40 bodajże par, albo nawet więcej.
3: Dzieciaki w różnym wieku, jak sobie radzą?
2: Ja myślę, że najważniejsza jest w ogóle chęć i zaangażowanie. Myślę, że generalnie radzą sobie wszyscy bardzo dobrze, a szczególnie imponuje mi ich entuzjazm i chęć i wola ćwiczenia polskiego tańca narodowego.
3: Trudno tego poloneza było się nauczyć?
4: Było trudno, ale nie lubię poloneza, lubię tańce polskie. To my tańczymy w partnerach, idziemy w kółeczko i tym kółeczkiem takie wężyki robimy i później się łączymy razem i cała grupa jest widoczna wtedy.
5: Beata Turlejska-Wójcik, mieszkam w Nowym Jorku, mama Julii i Łukasza.
3: No, mówią, że ten konkurs to jest takie wzmacnianie tożsamości dzieciaków polonijnych. To rzeczywiście tak jest?
5: Definitywnie, bo musisz zajrzeć do swoich korzeni przez popytanie dziadków, rodziców, cokolwiek się działo. Odkrywanie kultury jako całości.
6: Trzy kategorie, czyli jest kategoria plastyczna, napisanie eseju lub zrobienie wideo. Następnie laureaci i wyróżnieni w tym konkursie zostają zaproszeni na wycieczkę po Polsce. Do konkursu nadesłano ponad 1100 prac. W wyjeździe wzięło udział 87 dzieci. Urszula Góra, jestem dyrektorem Polskiej Szkoły Świętego Kazimierza w Stanach Zjednoczonych, w Newark, New Jersey. Fundacja Świat na Tak organizuje co roku właśnie taki wyjazd. Przybywają naprawdę z różnych stron świata. Byli uczniowie ze Stanów Zjednoczonych, z Białorusi, z Dubaju, z Kanady, Irlandii, Hiszpanii, Francji. Przyjeżdżają tutaj i widzą, że na całym świecie są polonijne dzieci, młodzież, która tak jak oni podtrzymują te tradycje polskie, uczą się polskiej historii.
7: Nazywam się Gabriela Borzy.

0: Polakiem to tak naprawdę znaczy, że mam tą krwią polską, dzielę się z kulturą polską i tak trzymam tą polskość w sercu i jestem bardzo dumny z tego.
1: To bardzo ważny konkurs, ponieważ musimy naszą polskość utrzymać, znaczy, że poza granicą mieszkamy, więc tam jesteśmy mniejszością i to trzeba między nami zostawać, aby się wspierać między nami, by pamiętać, że jesteśmy Polakami.
2: Bogusław Jankowski, członek jury konkursu Być Polakiem i Fundacja Świat na Tak.
3: Proszę księdza, bo tu bardzo dużo dzieciaków się zgłasza.
2: Myślę, że jest to najważniejszy obecnie konkurs dla Polonii.
3: Co te prace wyróżnia dzieciaków? Co tam z tych pracy wybrzmiewa najbardziej?
2: Wielka dbałość. Dzieci zasługują na pochwałę, ale też i nauczyciele, i rodzice. Piękne rzeczy tutaj do nas przychodzą. Prace rzeczywiście są wypracowane. No każda z nich zasługuje na nagrodę.
4: Na finał 17. edycji konkursu Być Polakiem wybrała się dziś Aneta Paszko. Magazyn reporterów Radia Plus do 18.00. A za chwilę w cyklu Wiara na luzie o tym, czy księża miewają gorsze dni i co wtedy robią, skoro posługiwać trzeba.
5: Jest wiele sytuacji, które mogą powodować, że któryś dzień może być gorszy, słabszy, ale jeśli człowiek ma kontakt z ludźmi, pracuje z ludźmi, myślę, że ten słabszy dzień nie za bardzo powinien być okazywany w relacji do drugiego człowieka.
6: Wakacje z Radiem Plus.
7: Reklama.
8: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
9: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
8: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
9: No i tanio.
8: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o moda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

0: popołudniowy program Radia Plus do 18.25 minut, a w magazynie teraz w kolejnej części cyklu Wiara na luzie Dorota Gut wraz ze swoim gościem zastanawią się, czy to możliwe, że ksiądz miewa gorsze dni w trakcie swojej posługi, a jeśli tak, to co z tym może zrobić?
1: Wiara na luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
2: Dziś w audycji Wiara na luzie moim Państwa gościem jest ksiądz Mariusz Łuszczek. Szczęść Boże.
3: Dzień dobry, szczęść Boże.
2: Każdy z nas miewa gorsze dni, dni, kiedy mamy obniżony nastrój. Czy ksiądz ma czas w ogóle na takie właśnie gorsze dni w czasie swojej posługi, czy jednak nie mamy czasu na takie gorsze dni, na obniżenie nastroju?
3: Przede wszystkim ksiądz jest człowiekiem i tak jak każdy człowiek może mieć dni lepsze i gorsze. Wiadomo, że na to, czy dzień jest lepszy czy gorszy, składa się wiele różnych czynników, ale jest wiele sytuacji, które mogą powodować, że któryś dzień może być gorszy, słabszy. Natomiast tak jak w przypadku każdego człowieka, trzeba przerobić w sobie to, co jest nieraz smutne, ciężkie, co wymaga jakiejś zmiany. Ale jeśli człowiek ma kontakt z ludźmi, pracuje z ludźmi, myślę, że ten słabszy dzień nie za bardzo powinien być okazywany w relacji do drugiego człowieka. Wiadomo, że ksiądz ma też swoich przyjaciół, znajomych i to są osoby, z którymi może porozmawiać, może też przeżyć na przykład taki trudniejszy czas, ale w żadnym wypadku nie powinno gorszy czas człowieka mieć wpływ na jego pracę, na jego posługę, a przede wszystkim na relacje z innymi ludźmi. Myślę, że księdzu może być o tyle łatwiej przeżyć jakiś trudny okres, że ksiądz jest osobą wierzącą. Mam takie wrażenie i takie też doświadczenie, że ludzie, którzy wierzą w Boga, całkiem inaczej przeżywają swoje trudniejsze dni, całkiem inaczej przeżywają cierpienie, całkiem inaczej przeżywają na przykład śmierć kogoś bliskiego, dlatego, bo wiara jest dla nich nadzieją i wiara jest takim oparciem. Dla księdza wiara, obecność Pana Boga, ale też sprawowanie sakramentów, które są takim widocznym znakiem działania Pana Boga w świecie, to jest taka opoka, która trzyma właśnie w tych trudniejszych, cięższych dniach.
2: Czy jeżeli zauważymy, że kapłan w naszej parafii, w naszej diecezji, z którym być może też właśnie jesteśmy nieco bliżej, jesteśmy znajomymi, ma właśnie taki trudniejszy czas, jak ewentualnie my możemy zareagować?
3: Myślę, że to nawet nie w kontekście księdza, ale kiedy widzimy, że ktoś z naszych znajomych czy przyjaciół ma jakiś trudniejszy czas, to warto do tej osoby podejść i spróbować porozmawiać. To też nie musi działać tak, że ta osoba będzie chciała, bo każdy jest wolnym człowiekiem i każdy dokonuje wyboru, czy z kimś chce o czymś rozmawiać, czy nie. Ale myślę, że takie zainteresowanie jest konieczne i bardzo potrzebne. Tym bardziej teraz, kiedy można powiedzieć, że świat bardzo mocno pędzi. Jesteśmy bombardowani różnymi informacjami. Często te informacje są bardzo negatywne. Często też jesteśmy mniej odporni na wiele bodźców, które przychodzi do nas z zewnątrz i myślę, że takie podejście do osoby, gdy widzimy, że jest smutna, przygnębiona albo gdzieś też może nieraz zaniedbuje jakieś swoje obowiązki przez to, że źle się czuje, warto podejść, porozmawiać, zawsze powiedzieć, że jesteśmy gotowi pomóc tej osobie.
2: Myślę, że bardzo wiele daje sam fakt, że wiemy, że ktoś jest, ktoś się interesuje, nawet jeżeli w tamtym konkretnym momencie nie jesteśmy gotowi na pomoc, albo nie potrzebujemy jej, bo sami chcemy coś przepracować, to obecność drugiej osoby, fakt, że ktoś się zainteresował, bardzo wiele daje.
3: Zdecydowanie tak. Ja to widzę w pracy właśnie w hospicjum, gdzie trudno podejść do człowieka, który jest chory, cierpiący, który na pewno źle się ma i zarzucić go słowami albo propozycjami pomocy. Bardzo ważne jest, żeby być przy tej osobie, nawet nieraz pomilczeć z tą osobą, ale żeby ta osoba miała świadomość tego, że jest dla kogoś ważna, że ktoś jest gotowy pomóc. Często też jest ważne to, aby ta osoba miała takie poczucie, że jest przez kogoś kochana. I wtedy myślę, że przeżywanie nawet własnego cierpienia, jakichś własnych złych dni jest łatwiejsze i też człowiek, kiedy znajduje się w sytuacji granicznej, może wie, do kogo powinien się zgłosić, żeby uzyskać jakąś pomoc.
2: I o tym pamiętajmy. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: Wiara na luzie w Radiu

0: Radio Plus, 17 minut do 18, magazyn reporterów, a w magazynie jeszcze pojawią się aktualności z Watykanu za chwilę.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego Watykan News.
1: Watykański Bank opublikował raport zrównoważonego rozwoju za ubiegły rok. W Rzymie kończy się oaza trzeciego stopnia ruchu Światło-Życie. 30 młodych ludzi z całej Polski odkrywa charyzmat księdza Blachnickiego. Nie ma dnia, by Ojciec Święty o nas nie myślał i nie modlił się za nas, wskazał proboszcz parafii Świętej Rodziny w Gazie. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Instytut Dzieł Religijnych, czyli tzw. Bank Watykański, wypracował w 2025 roku 51 milionów euro zysku netto. Jak podkreślono w opublikowanym dziś raporcie zrównoważonego rozwoju, działalność Instytutu opiera się na zasadach katolickiej nauki społecznej i odpowiedzialnym inwestowaniu.
2: Raport przedstawia wyniki osiągnięte w minionym roku oraz postępy we wdrażaniu czynników środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym do modelu funkcjonowania Instytutu. Podkreśla także wkład JOR w rozwój zrównoważonych finansów i gospodarki służącej człowiekowi, jego godności oraz dobru wspólnemu. W ubiegłym roku 36% wypracowanej wartości JOR przekazał Ojcu Świętemu na cele dobroczynne.
1: Młodzież z różnych diecezji Polski przeżywa rekolekcje trzeciego stopnia ruchu Światło-Życie. Jak podkreślają organizatorzy, właśnie tutaj, u źródeł chrześcijaństwa i przy grobach apostołów, najlepiej można doświadczyć tajemnicy Kościoła zgodnie z zamysłem sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. O rzymskich rekolekcjach opowiada ich organizator, ksiądz Sebastian Kreczmański.
3: Jesteśmy tutaj na łazie trzeciego stopnia po to, żeby przeżywać doświadczenie Kościoła pod hasłem Mater Ecclesiae, Ecclesia Mater. Właśnie w duchu Franciszka Blachnickiego, który zaproponował, że tutaj właśnie w Rzymie to jest ta najlepsza, najbardziej prawidłowa forma przeżywania rekolekcji łazowych. Grupa młodzieżowa liczy 30 osób, są właściwie zewsząd, cała Polska jest z nami. Część jest z archidiecezji katowickiej, bo właśnie archidiecezja katowicka organizuje ten turnus. Mamy też diecezję sąsiednią sosnowiecką, mamy szczecińsko-kamieńską, zielonogórsko-gorzowską, łowicką, także i warmińsko-mazurską i warszawską też mamy.
1: Ksiądz Gabriel Romanelli, proboszcz parafii Świętej Rodziny w Gazie, mówi, że Leon XIV nieustannie pamięta o tamtejszych chrześcijanach, wspiera ich modlitwą i utrzymuje z nimi bezpośredni kontakt.
4: Papa Leon XIV.
5: Ojciec Święty pozostaje z nami w stałym kontakcie i nieustannie modli się za nas. Napisał, dni mijają, tygodnie również, ale widzę, że warunki są nadal bardzo trudne. Nie ma dnia, żebym nie myślał i nie modlił się za tych, którzy cierpią. Dziękuję wam, że im towarzyszycie. Niech Bóg wam pomaga i umacnia was. Z serca wam błogosławię i bratersko pozdrawiam.
1: Proboszcz podkreśla, że papieska bliskość i pamięć dodają otuchy mieszkańcom Gazy, którzy każdego dnia mierzą się z dramatem wojny.
5: Dziękujemy Ojcu Świętemu za jego bliskość, troskę i pasterską gorliwość. Czasami wydaje się, że jego głos jest głosem wołającego na pustyni, ale właśnie taki głos jest znakiem prorockim. Święty Jan Chrzciciel wołał na pustyni i przyciągał tysiące ludzi pragnących pojednać się z Bogiem.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: 7 minut pozostało do 18:00. To wszystko w dzisiejszym magazynie. A za chwilę najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy, które przedstawi Mikołaj Gronet.

0: Reklama.
1: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupé dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
0: Po reklamie.
2: Radio Plus.
3: Morawiecki poza PiS-em, dziś formalny rozłam w partii. Andrzej Poczobut wnioskuje do władz Białegostoku o wynajem mieszkania dla rodziny. W Krakowie można zobaczyć biblijne wydarzenia dzięki okularom do wirtualnej rzeczywistości. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mateusz Morawiecki i jego stronnicy dziś formalnie mają zostać wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości. Od godziny trwa posiedzenie Komitetu Politycznego Partii w tej sprawie. Wcześniej rozłam w największym ugrupowaniu opozycji komentowali członkowie PiS, którzy przyjechali do centrali partii na Nowogrodzkiej.
4: Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby przejść przez ten trudny etap. Trudny, bardzo taki przykry etap dla nas, bo to jest ciężka sytuacja, i pracować jeszcze intensywniej niż dotąd, żeby wyborcy, żeby się do nas ponownie przekonali ci, którzy może zwątpili.
3: Tak mówił były wiceszef MSWiA w rządzie PiS Jarosław Zieliński. Z kolei Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS-u z Poznania, nazywa zaistniałą w partii sytuację przykrą.
5: Uważam, że przynajmniej jeśli chodzi o znakomitą część osób, które zdecydowały się na opuszczenie Prawa i Sprawiedliwości, była to decyzja absolutnie niekonieczna.
3: Członkowie frakcji Mateusza Morawieckiego twierdzą z kolei, że zostali wyrzuceni przez grupę intrygantów z Jackiem Sasinem na czele. O 20:00 mają się spotkać i zdecydować o politycznej przyszłości Stowarzyszenia Rozwój Plus. Rząd chce kolejnych zmian w najmie krótkoterminowym i zapowiada poprawki do obecnego projektu. Chodzi o regulację wynajmu mieszkań, na przykład na imprezy, na co skarżą się mieszkańcy dużych miast i miejscowości turystycznych. Projekt rządu wdraża unijne przepisy i zakłada m.in. obowiązkową rejestrację wszystkich obiektów i kary za łamanie nowych zasad. Według premiera Donalda Tuska obecna wersja przepisów nie zapewnia wystarczającej ochrony lokatorom i samorządom.
6: Ale oczekiwanie było, że jednak umożliwimy i samorządom, i przede wszystkim lokatorom skuteczniejszą obronę swoich praw. Tego efektu nie mamy. Nie oszukujmy się. Ja pomijam już fakt zaangażowania wiceministrów, co do których moim zdaniem niesłusznie, ale są takie spekulacje, że mogli mieć w tym osobisty interes. My to jeszcze bardzo dokładnie sprawdzimy.
3: A wszystko po tym, jak wczoraj Wirtualna Polska poinformowała, że Ireneusz Raś, który pracował nad projektem 6 lat temu, kupił 3 mikrokawalerki na wynajem, a przed wejściem przepisów w życie sprzedał je rodzinie. Andrzej Poczobut wnioskuje do władz Białegostoku o wynajem mieszkania. Lokal ma być przeznaczony dla rodziny działacza Związku Polaków na Białorusi.
7: To, że wybrał Białystok, to dla nas jest ogromny zaszczyt. Powiem, że konkurencja była. Inne miasta też proponowały mieszkanie, ale to było troszkę dalej od granicy wschodniej, od tej diaspory, która tutaj mieszka.
3: Mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Teraz wniosek rozpatrzy jeszcze komisja. Cała procedura ma potrwać 3 tygodnie.
8: Połowa rodziny na stale będzie w Białymstoku, a teraz sprzedałem mieszkania i ja będę mógł przyjeżdżał tu, wracając z Grodna, bo zamierzam mieszkać w Grodnie, jak wiecie. Będę ich odwiedzał, będę teraz u siebie.
3: Dodawał sam Andrzej Poczobut. Lider mniejszości polskiej spędził 5 lat w więzieniu. We wrześniu chce wrócić na Białoruś.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: W Krakowie można zobaczyć biblijne wydarzenia na własne oczy, wszystko dzięki okularom do wirtualnej rzeczywistości. Wyjątkowe doświadczenie cyfrowego spotkania z Jezusem czeka w miejscu słowa.
9: Pierwszy etap to jest medytacja ze Słowem Bożym. Dostajemy fragment, który później będziemy oglądać i tak naprawdę mamy chwilę na takie własne przemyślenia. W drugiej części zakładamy okulary wiarowe. Mamy okazję doświadczyć tego, co przeczytaliśmy, zobaczyć to na własne oczy. Tutaj działa zmysł.
3: Mówiła Oliwia Kasprzycka z miejsca słowa. Pokazy Ewangelii w wirtualnej rzeczywistości można zobaczyć w soboty między 11 a 16 przy Bazylice Bożego Ciała w Krakowie.

na Pomorzu dominuje słońce, dużo bezchmurnego nieba w regionie, niegroźne chmury tylko gdzieniegdzie, termometry pokazują od 18 do 21 stopni, wiatr umiarkowany zachodni, ciśnienie 1018 hektopaskali, w nocy temperatura około 14 stopni, jutro zachmurzenie duże w pierwszej części dnia, gdzieniegdzie też przelotnie popada deszcz, więcej słońca po południu. Termometry pokażą w środę do 25-26 stopni.

Sandra w Radiu Plus, prawie 14 minut po 18, lato z nutą nostalgii. Marek Machewicz, zapraszam do 19, między innymi Stanisław Sojka, Queen, Aha, Susan Vega. Będziemy też na grzybobraniu. Tak, wiem, że jest środek lata, ale i o tej porze roku branie jest. Podpowiemy w tej godzinie, w jakich lasach najlepiej ich teraz szukać i co dokładnie szukać. A za chwilę zajrzymy do kalendarium, teraz Inner Circle.

0: Rok 1502. Położono ostatnią cegłę sklepienia kościoła Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku, kończąc rozpoczętą w 1343 roku budowę. Rok 1636. Do twierdzy Wisłoujście przybył królewicz Jan Kazimierz. Po dwóch dniach odpłynął do Hiszpanii. Z powodu panującej tam dżumy zatrzymał się w Holandii, a następnie powrócił do Gdańska. Rok 1807. Po wykupieniu hipoteki budynku byłej Poczty Polskiej przy Długim Targu w Gdańsku, Prusy utworzyły swój urząd pocztowy, monopolizując w ten sposób za zgodą Senatu całą wymianę korespondencji i przewóz osób. Rok 1921. Międzysojusznicza Komisja Podziału Mienia Państwowego przyznała Wolnemu Miastu Gdańską Wyższą Szkołę Techniczną. We wcześniejszych latach Polska bezskutecznie podejmowała starania o przejęcie tej uczelni. Bezpośredni nadzór nad Politechniką i jej finansowaniem przez Senat Wolnego Miasta pełnił senator do spraw oświaty, kultury i nauki. Rok 1930. We wsi Sztutowo, dzięki funduszom Senatu Wolnego Miasta, otwarto nowy ośrodek wypoczynkowy dla dzieci, czynny w następnych latach w okresie letnim. Od 1933 roku jesienią i zimą był wykorzystywany przez NSDAP na ośrodek szkoleniowy dla aktywu partyjnego. We wrześniu 1939 roku stał się siedzibą komendantury powstającego obozu koncentracyjnego w Sztutthofie. Dzisiaj to siedziba dyrekcji i pracowni Państwowego Muzeum Sztutthof w Sztutowie. Rok 1937. W Gdańsku odbyła się pierwsza transmisja telewizyjna, której organizatorem był miejscowy front pracy NSDAP. Ekipa niemieckiej telewizji dzięki czterem wozom transmisyjnym rozmieszczonym w różnych miejscach miasta łączyła się z berlińskim telewizyjnym centrum nadawczym. Za pomocą miejscowych linii telefonicznych łączono się z miejscami, w których w Gdańsku ustawiono przywiezione z Berlina odbiorniki telewizyjne.
1: I taki był 28 lipca. To wszystko z kalendarium, a za chwilę o tym, jak i gdzie szukać latem grzybów w lesie.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
10: No i co się tak młody zawiesiłeś?
11: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
10: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
11: No ale
10: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru.
9: Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Po reklamie.

0: na grzyby się teraz wybierzemy. Że co? Że latem? A tak, w samym środku lata. Choć grzybobranie kojarzy nam się głównie z jesienią, to prawdziwi grzybiarze wiedzą, że już wiosną pojawiają się w lasach jadalne gatunki grzybów, a w czasie letnim zbierać już można na przykład kurki. Pojawiają się też pierwsze gatunki borowików. W jakich zatem lasach ich najlepiej szukać? Czy można je pomylić z innymi teraz grzybami? O czym warto pamiętać, wybierając się do lasu latem? Tego z koszykiem w ręku postanowiła się dowiedzieć Karolina Stępień.
1: Gdy myślimy o środku lata w lesie, większość z nas ma przed oczami fioletowe dłonie, słoiki pełne leśnych jagód i zapach rozgrzanych słońcem sosen. Jagodowy sezon w pełni, ale jeśli wejdziemy w las głębiej i spojrzymy pod nogi, możemy się mocno zdziwić. Lipiec i sierpień to czas, kiedy w krzakach obok jagód wyrastają już pierwsze letnie grzyby. Na poszukiwania wybrałam się z panem Bogdanem, który od lat zbiera grzyby nie tylko jesienią.
2: No i co tu mamy? Tak, to jest ceglastopory, ale taki twardy, suchy. I jeszcze tu coś. To muchomor czerwieniejący. I kurki. Wszystko takie suche, pomimo że było tyle opadów, ale ostatnie dni bardzo upalne.
1: I właśnie to również ma znaczenie, jeżeli chodzi o letni wysyp, który bywa bardzo wyspowy. Grzyby mogą rosnąć masowo w jednym powiecie, podczas gdy w sąsiednim, gdzie nie padało, las będzie pusty. Dlatego latem warto szukać grzybów w miejscach wilgotnych i zacienionych, takich jak doliny, jary czy tereny górzyste, a zwłaszcza tam, gdzie są lasy mieszane. Warto też pamiętać, że grzyby rosną głównie tam, gdzie niedawno przeszły solidne opady deszczu. A w jakich lasach i jakich grzybów dokładnie szukać, opowiedziała nam leśnicza Maria Rolnik.
3: Jeśli wybierzemy się do lasów iglastych, zarówno świerkowych czy sosnowych, wypatrujmy w mchu złocistych pieprzników jadalnych, czyli kurek, a w młodych zagajnikach sosnowych możemy też trafić na maślaki. Z kolei w lasach liściastych, zwłaszcza pod dębami, ale także bukami, możemy szukać borowików, zarówno tych szlachetnych, jak i siatkowatych. A jeśli przechodzimy gdzieś przy brzozach, to tam możemy poszukać koźlarzy.
1: I choć to świetna wiadomość dla smakoszy, warto też pamiętać o zasadzie. Jeżeli nie znamy danego grzyba, lepiej zostawić go w lesie.
3: Początkujący grzybiarze mogą się łatwo pomylić, zwłaszcza gdy grzyby są młode. Taki przykład znany to pieprznik jadalny, czyli właśnie ta nasza kurka. Ona bywa mylona z lisówką pomarańczową, nazywaną zresztą fałszywą kurką. I czym się różni, to lisówka ma zazwyczaj gęstsze, takie cieńsze blaszki, bardziej pomarańczowe, a jej zjedzenie niestety kończy się silnymi rewolucjami żołądkowymi.
1: Warto też pamiętać, że sezon grzybowy to czas wzmożonej pracy policji i straży leśnej. Funkcjonariusze apelują do grzybiarzy o rozwagę i przypominają, że odpowiednie przygotowanie do wyjścia do lasu może zapobiec tragedii, mówi Przemysław Ratajczak z policji.
4: Przed pójściem do lasu poinformujmy swoją rodzinę, bliskich, dokąd się wybieramy, jaką trasą zamierzamy się przemieszczać oraz o której godzinie planujemy powrót. Warto również zadbać o odpowiedni ubiór. Jasne lub jaskrawe elementy odzieży zwiększają widoczność, co może mieć ogromne znaczenie podczas ewentualnych poszukiwań. Warto zabrać ze sobą wodę, niewielki prowiant oraz podstawowe środki pierwszej pomocy. Jedną z podstawowych zasad jest zabranie ze sobą naładowanego telefonu w sytuacji zagrożenia. Umożliwi to szybkie wezwanie pomocy lub przekazanie swojej lokalizacji służbom ratunkowym. Warto również mieć przy sobie powerbank, który pozwoli doładować telefon, jeśli pobyt w lesie się przedłuży.
1: Smak leśnych jagód i zapach smażonych kurek to kwintesencja lata. Aby te wspomnienia pozostały miłe, nie dajmy się zgubić wakacyjnej beztrosce, słuchajmy rad leśników oraz policji i wracajmy z lasu nie tylko z pełnym koszykiem, ale przede wszystkim cali i zdrowi.
0: Jak szukać grzyby latem? Pytała dziś Karolina Stępień. It's a

0: reklama.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Nie zawsze możesz polegać na karcie kredytowej. W trudnych czasach liczy się gotówka. Kantory Conti od 35 lat gwarantują bezkonkurencyjne ceny walut. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl.
1: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
2: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

Nick Cave, Kali Minok w Radiu Plus. Prawie 10 minut do 19. Mikołaj Gronet przedstawi już za chwilę najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Radio Plus.
5: Polak został zatrzymany za wandalizm w Medjugorje. Co dalej z Mateuszem Morawieckim? Za chwilę relacja naszego reportera. Powiemy też o polonijnym konkursie dla dzieci i młodzieży. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polak został aresztowany za wandalizm w Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Jak już wcześniej informowaliśmy, figury Matki Bożej na Górze Objawień zostały zniszczone i pomazane obraźliwymi napisami, a ołtarz polowy za kościołem świętego Jakuba podpalono. Według informacji bośniackiego dziennika Dnevni Avaz, zatrzymany to mieszkaniec Krakowa, który przyjechał tam jako pielgrzym. W Medjugorje trwa szczyt pielgrzymkowy. W sobotę rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Młodzieży. Ma przyjechać 50 tysięcy wiernych.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: Dziś dowiemy się, jak może wyglądać przyszłość ugrupowania Mateusza Morawieckiego. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie nadal trwa posiedzenie Komitetu Politycznego. Ma ono formalnie wykluczyć członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez byłego premiera. Na Nowogrodzkiej jest Mateusz Chłystun. Mateuszu, kto bierze udział w tym spotkaniu i jak ono przebiega?
6: Obrady toczą się za zamkniętymi drzwiami, a z prezesem partii dyskutują jego najwierniejsi ludzie, którzy zdecydowali się pozostać w PiS-ie. To m.in. były szef MSZ Zbigniew Rau, szef śląskich struktur Marek Wesoły czy poseł Jan Dziedziczak. Na zakończenie spotkania i jego efekty z niecierpliwością czekają ci, którzy formalnie zostaną dziś wykluczeni z PiS-u, czyli członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus, wśród nich Marcin Chorała.
7: Teraz Prawo i Sprawiedliwość trochę robi to, o co my bezskutecznie przez 2 lata zabiegaliśmy, żeby robiło i za co zostaliśmy za te zabiegi wyrzuceni, to teraz będzie to robić.
6: Komentował polityk w odniesieniu do strategii pozyskiwania elektoratu. Przypomnę, dziś o 20:00 spotykają się także właśnie formalnie wykluczeni z partii, czyli ludzie Mateusza Morawieckiego.
5: I na tym spotkaniu mogą zapaść decyzje o tym, czy chcą utworzyć własny klub w Sejmie i wnioskować o fotel wicemarszałka. Posiedzenie Sejmu zaczyna się jutro.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: Wulgarnie zwyzywał ukraińskich pracowników. Nagranie krąży w sieci. Małopolska policja zajmuje się incydentem ze Skawiny. Przełożony w magazynie obrażał 2 Ukraińców, kazał im też iść na front i nazywał banderowcami.
8: Dysponujemy nagraniami, w których ci ludzie są obrażani. Tutaj dopatrujemy się również przestępstwa z tak zwanej nienawiści, czyli na tle narodowościowym.
5: Mówiła Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Mężczyźnie może grozić do 5 lat więzienia. Sprawę przejmie prokuratura.
8: Materiał dowodowy jest systematycznie zbierany przez policjantów i będzie przekazany do prokuratury.
9: Czy będą jeszcze przesłuchiwane jakieś osoby w związku z tą sprawą?
8: Ale rzeczywiście jest to dopiero początek. Będą wykonywane oględziny, zabezpieczany monitoring. W gestii prokuratury będzie decyzja o zatrzymaniu tego człowieka.
5: Grupa Stadnicki to firma z Wrocławia. Wydała w tej sprawie oświadczenie, w którym pisze, że tu cytat, stanowczo i bezwzględnie potępia wszelkie formy agresji oraz przemocy. Mężczyzna został zwolniony z pracy.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: Ponad 1000 prac wpłynęło na konkurs Być Polakiem. To inicjatywa kierowana do dzieci i młodzieży polonijnej z całego świata. Dlaczego decydują się na udział w tym konkursie, sprawdzała Aneta Paszko.
10: Po pierwsze, bo to szansa poznania rodaków rozsianych po całym świecie. Prace oceniano w 3 kategoriach. historiach, plastyczna, esej i wideo.
11: Biorę udział, bo napisałam o dziadku, jak dał nam kulturę dla rodziny.
12: Myślę, że to jest świetny sposób, aby zjednoczyć się z ojczyzną poza krajem. Napisałam pracę o tańcach ludowych.
13: Być Polakiem to tak naprawdę znaczy, że mam tą krwią polską, dzielę się z kulturą polską.
14: Musimy naszą polskość utrzymać, w sensie, że poza granicą mieszkamy, więc tam jesteśmy mniejszością i to trzeba między nami zostawać, aby się wspierać między nami, by pamiętać, że jesteśmy Polakami.
10: Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe i flagi Polski. Aneta Paszko, Radio Plus.
5: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości w Radio Plus zapraszam jutro o 6:00 w imieniu Michała Konopińskiego.

Na Pomorzu słonecznie, dużo nieba bezchmurnego. Trochę chmur w środkowej części regionu teraz. Termometry pokazują od 18 do 20 stopni. Wiatr umiarkowany zachodni, ciśnienie 1019 hektopaskali. Temperatura w nocy około 14 stopni. Jutro zachmurzenie duże w pierwszej części dnia, gdzieniegdzie też przelotny deszcz. Więcej słońca po południu. Termometry pokażą w środę do 26 stopni.

0: and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive.
1: Michael Jackson w Radiu Plus, prawie 15 po 19. Marek Dmuchowicz, Lato z nutą nostalgii do 20. Między innymi Kim White, UB40, Beata Kozidrak, The Shorts też się pojawią. Budka suflera teraz.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

Beata Kozidrak w Radiu Plus. Takie oto święto dziś znalazłem w kalendarzu. Uwaga, Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Strasznie denerwuje takie przypominanie nam na każdym kroku, że się człowiek zapuścił. Wow.

0: Reklama.
1: Już jest nowy salon Bestium Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV-y T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestium. Bestium Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
3: Zobacz przyszłość motoryzacji na żywo. Zapraszamy na dni otwarte z nowym modelem Volvo EX60. Odwiedź nas, poznaj przełomowe technologie i przetestuj nasze auta. 31 lipca i 1 sierpnia w salonie Volvo Drywa przy ulicy Uczniowskiej 40 w Gdańsku.
0: Po reklamie.

Jackie White w Radiu Plus. Prawie 10 minut do 20 na koniec tej godziny. Marela Rodowicz i Simply Red. A od 20 na lato z nutą nostalgii zaprasza Marek Sierocki. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę ciekawego wieczoru. Do usłyszenia. Marek Dmochewicz.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie i wakacyjnie. Na początek tego miksu Madonna i piosenka z albumu True Blue, La Isla Bonita. Potem przeniesiemy się do Brazylii, zespół Carapicho i Tic Tic Tac. Będzie też niemiecka formacja Mr. President i Coco Jumbo.

a od tej piosenki zaczęła się jego światowa kariera. To Ricky Martin i utwór zatytułowany Maria z roku 1997. Potem Jennifer Lopez, Ain't It Funny, a także Szwajcar René Baumann.

0: wakacyjnym nastroju DJ Bobo utworem There is a Party zakończył pierwszy dzisiejszy mix.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
1: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Trwają nasze wakacyjne spotkania z przebojami z nutą nostalgii zmiksowanymi non-stop. Na początek tego miksu duet Modern Talking i Just We Two Mona Lisa. Potem przeniesiemy się do Włoch, Umberto Tabi i jego słynne Ciao Siciliano. Będzie też Cissy Cash w utworze Soul Survivor.

nami Sissy Kecz, a przed nami trio Bad Boys Blue i Kiss You All Over Baby, potem Hiszpan Iwan i jego fotonowela, a także włoska formacja Ricky Epover i Sara Perchetti Amo.

Tarik i Epoweri, a przed nami kolejny wykonawca z Włoch, ale śpiewający po angielsku. To Ryan Paris i jego Dolce Vita, potem Gazebo i Masterpiece, będzie też Rick Fellini i Welcome to Rimini, a także włoski duet Rigueira śpiewający swoje hity po hiszpańsku w utworze Vamos a la Playa.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Najbliższy miks to utwory wykonawców z Wielkiej Brytanii. To piosenki, które w latach 80. królowały na brytyjskiej liście przebojów. Na początek OMD, czyli orkiestra Manovers in the Dark i Souvenir. Potem Eight Wonder, a w jej składzie wokalistka Patsy Kensit i I'm Not Scared. To utwór wyprodukowany przez duet Pet Shop Boys. Wreszcie duet Pet Shop Boys i Love Comes Quickly.

0: był jeden z największych brytyjskich hitów końca lat 80. Piosenka Love Changes Everything i duet Climb and Fisher.
1: Reklama. Kantory Conti zapraszają do strefy najkorzystniejszych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. Kantor Conti.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To ostatni dzisiejszy miks będzie bardzo wakacyjnie. Na początek holenderski duet Fantastyki Costa Blanca. Potem Fancy Flames of Love, będzie też Effer David i jego słynny hit Words. Come.

To była Sabrina, You All of Me, a przed nami Patty Ryan, You're My Love, You're My Life, potem Jason Donovan, When You Come Back to Me. Będzie też trio Bananarama i Love in the First Degree, a także trio Big Fun i wersja przeboju grupy Jackson 5, Blame It on the Boogie.

Zespół Big Fun utworem Blame It on the Boogie zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro, czekam na Państwa o godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Plus. Lato z nutą nostalgii.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.